Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Czas na wiadomości w radiu. Słuchacze w Bona, zegarze 6.
1: Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
1: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
5: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
1: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy, jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 14 stopni wskazują termometry, wiatr do 10 km na godzinę i bardzo dobra jakość powietrza, czyli taki poranny standard wrześniowy, można powiedzieć. 20 stopni to dzisiaj wynik maksymalny. Ma być słońce, nie tylko same chmury, ale to słońce w godzinach popołudniowych. 14 stopni w okolicy 22 i w nocy 13 kresek na plusie, tak żeby nam się w miarę dobrze spało, nawet przy uchylonym oknie. Do tego 20 stopni jutro, 25 w środę i do 21 w okolicy końca tygodnia. Popadać może w środę, w piątek i w niedzielę, ale jeszcze trochę dni słonecznych, trochę dni z temperaturami do 20 stopni. I między mniej więcej 22 września a końcem miesiąca już padać nie powinno, za to jeszcze trochę takiego jesiennego i późnoletniego słońca dostaniemy, bo przypominam, że jeszcze lato trwa i korzystajmy z tego lata. Cieszmy się tym latem jak najbardziej.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Ach, wspaniale, moi drodzy, poniedziałek, tak chwytać życie za rogi i przyjść w poniedziałek z pełną mocą, wyspanym, wypoczętym. No, jak znacie taką osobę, dajcie znać, chętnie z nią porozmawiam. 5 minut po godzinie 6, 14 dzień września. Oczywiście Bernard, Roxana, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł dziś świętują imieniny. Jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, ale wierzę, że nam to nie grozi, wam to nie grozi, więc my po prostu startujemy, bo poniedziałek, jak i cały tydzień, trzeba dobrze po prostu spędzić, no i mieć baterię naładowaną.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Grupa Alphaville, Sounds Like a Melody, do tego Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, czyli nowość taka za momencik właśnie w Radiu Sochaczew dla was w poniedziałkowy poranek.

17 minut minęło od godziny 6. Mam nadzieję, że wy też śpiewacie tak o radiu. Słuchacze, czyli wszystko, czego chciałem, jest tu. Wiadomości lokalne, muzyka, dobre, czułe słówka do tego kalendarium, które już za moment. Culture Beat już teraz, za moment One Republic także, a później właśnie kartka z kalendarza.

0: 20 minut minęło od 6. Kartka z kalendarza w Radiu Sochacze właśnie teraz. Mamy 14 dzień września właśnie dziś, moi drodzy, i niech to będzie wspaniały dzień, a inspiracja przed wami. 1309 rok. Malborski zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego. W 1788 w Warszawie odsunięto pomnik Jana III Sobieskiego, a w 1814 roku Francis Scott Key napisał tekst pieśni Gwieździsty Sztandar, będącej obecnie hymnem narodowym Stanów Zjednoczonych. W 1922 w Poznaniu założono Wielkopolski Klub Bokserski, a w 1993 lecący z Frankfurtu nad Menem należący do Lufthansy Airbus A320 rozbił się i stanął w płomieniach podczas lądowania na lotnisku Okęcie w Warszawie, w wyniku czego zginęli drugi pilot i jeden z pasażerów, a 56 osób odniosło obrażenia. W 2001 roku mieliśmy premierę filmu historycznego Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.
1: Radio Sochacze. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochacze.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 30 minut, dokładnie minęło od godziny 6, moi drodzy. Był to weekend pełen atrakcji, nie zapomnę go nigdy. Był to weekend pełen podziękowań za czas zbiorów. Był to weekend pełen odpoczynku i wspólnej zabawy. Był to weekend pełen uroczystości i takich podniosłych momentów. Ale był też to weekend sportowych wrażeń, w tym nowości, które pojawiły się na terenie chociażby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. O tym wszystkim dzisiaj będziemy wam opowiadać. Mał City, Galantis przed nami, a przed godziną 7 jeszcze słów kilka właśnie na temat nowości, która pojawiła się w Sochaczewie. Bądźcie z nami.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Dokładnie 24 minuty dzielą nas od godziny 7, moi drodzy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o stanie błogosławionym, no bo to jest pytanie też, dla kogo ten stan jest błogosławiony, bo przecież nie zawsze dla męża, partnera czy chłopaka. Bywa różnie. Który z wszystkich czterech semestrów był dla was najgorszy? O tym dzisiaj, bo przecież ciąża to jest bardzo złożona sprawa i wbrew pozorom to nie jest prosta piłka. Żeby zmajstrować to jedno, ale żeby przetrwać to drugie. A teraz na poważnie. Czy pojawiały się jakieś ciekawe zachcianki, a może miałyście humorki, co zrobiłyście, o co zrobiłyście największą dramę, bo przecież hormony szaleją. Panowie, pytanie do was, jakie niezwykłe życzenia trzeba było spełniać? Czekam na szczere odpowiedzi. 46 863 22 22. Nasza linia jest oczywiście wasza. Dzwońcie na pomarańczowy telefon Radia Sochaczew i opowiadajcie, jak znosiłyście i znosiliście ciążę, bo przecież do tanga trzeba dwojga. Jestem ciekaw.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 13 minut dzieli nas od 7. Take That, Michael Patrick Kelly za nami, Feel My Love, bardzo fajny numer. No i teraz o wydarzeniach związanych z historią Sochaczewa, moi drodzy, bo 12 września, czyli dokładnie 2 dni temu, była to wyjątkowa data zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Tego dnia właśnie nastąpiło uroczyste zwieńczenie obchodów stulecia 80. A to stulecie to przede wszystkim historia ludzi, to najważniejsze przesłanie jubileuszowej gali, jaka miała miejsce w sobotę 12 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Kolejnym jest fakt, że szkoła od wieku trzyma markę, kształcąc młodych mieszkańców właśnie praktycznie. Czytamy na tusochaczew.pl, tu także fotogaleria z tego wydarzenia i z wielu punktów ważnych dla tego wydarzenia. No i w uroczystości brała udział także starosta Jolanta Gonta, która powiedziała kilka słów.
1: Ja chodziłam do tej szkoły, chociaż nie byłam jej uczniem. Może to zabrzmi lekko tajemniczo, ale ja uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina i będąc w drugiej klasie był w naszej szkole remont. I w związku z tym uczniowie zostali przeniesieni na ten czas remontu, część klas tutaj właśnie do 80, część do Ogrodnika. I ja miałam tą przyjemność poznać przez te kilka miesięcy 80. No było fajnie, bo my cała klasa dziewczyn, tu było mnóstwo chłopaków. Co prawda konkurencja była ze strony naszych koleżanek ze szkoły, zwłaszcza wieczorowej, ale jakoś tam się dogadywałyśmy.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: I odrobina sentymentu związanego z powrotem w szkolne ławki. O uroczystości właśnie przeczytacie na tusochaczew.pl. A my kierujemy się na godzinę 7. Miles Smith za moment, teraz Eric Pritz, a potem jeszcze Hania Kuzimowicz. Szkoda na to łez. Też przed pełną godziną.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Słukowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F.

0: Es-moll, opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur, opus 90 włoska, Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifts.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
5: Jest 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Więcej kontroli w lasach, także w naszej okolicy, startuje akcja Straży Leśnej Jesień 2026. Od tego zaczynamy. Ostatnie wolne miejsca w żłobku w Giżycach. Nowa dyrektor zachęca do zapisów. W tym serwisie także o próbach oszustwa w powiecie sochaczewskim. Oszuści zagrali na emocjach, ale na szczęście tym razem nikt się nie nabrał. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od 14 września do 18 października na terenie lasów państwowych w całej Polsce prowadzona będzie akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z lasów, ochrona przyrody i infrastruktury leśnej oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu. W działania Straży Leśnej będą w miarę potrzeb i możliwości angażowane także inne służby, między innymi Policja i Straż Graniczna.
7: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Chcę jednak podkreślić jedną rzecz. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
6: Mówiła rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska. Teraz ważna informacja Urzędu Gminy Iłów. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca w żłobku Maluch Plus w Giżycach. Do zapisów zachęca dyrektor placówki Paulina Szczesna.
8: Żłobek czynny jest w godzinach 7-17, więc też bardzo dobrze dostosowany godzinowo do rodziców. W gronie naszych żłobkowiczów mamy dzieci, które są w wieku 8-10 miesięcy. W tej chwili już dzisiaj przychodzą z uśmiechem do żłobka, więc bardzo szybko tutaj zbudowały pozytywne relacje ze swoimi dzieciami. Mamy również już małych absolwentów, których spotykamy, kiedy idą w drodze do przedszkola, ponieważ na terenie placówki również jest oddział przedszkolny i nasi absolwenci z radością witają się ze swoimi dzieciami ze żłobka, pamiętają o nich, przytulają się na powitanie, więc to też bardzo, bardzo dużo znaczy i bardzo dużo mówi o jakości opieki.
6: Oszuści dzwonili do mieszkanek powiatu sochaczewskiego i informowali, że syn potrącił na przejściu dla pieszych kobietę i dziecko, które zmarło na miejscu. Matka natomiast miała trafić do szpitala w stanie ciężkim. Następnie przekonywali, że konieczne jest przekazanie pieniędzy, aby członek rodziny mógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Celem oszustów jest wywołanie silnych emocji, a przede wszystkim strachu o osoby najbliższe. Przestępcy wprowadzają presję czasu po to, aby ich rozmówca nie miał szansy zweryfikowania przekazanych wcześniej informacji. Mieszkanki powiatu sochaczewskiego na szczęście nie dały się oszukać.
9: Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
10: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
11: I dlatego będę także czekał
4: pełne informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
10: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
4: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
10: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
11: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadowo-powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
9: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, który podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.
1: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 5 minut po godzinie 7, a w radiu Sochaczew dobre informacje związane z tymi, którzy wypatrują newsów pogodowych. 15 stopni mamy o poranku w Sochaczewie, wiatr do 10 km na godzinę i bardzo dobra jakość powietrza. Jest nieźle, poranek taki lekko szary, ale dziś popołudniem ma być odrobina słońca. Maksymalnie na termometrze 20 stopni, a wieczorem 17. W nocy 13-14 kresek na plusie, a w tych najbliższych dniach do 25. Zresztą połowa tygodnia to będzie ten najcieplejszy czas, ale dzisiejszy, jutrzejszy dzień też mają być z odrobiną słońca i tego się trzymamy. 21 stopni w okolicy weekendu, ale w środę i w piątek może delikatnie popadać. Dni słonecznych na horyzoncie jest jeszcze sporo, a do tego temperatury na poziomie 19-20 stopni i będą też takie dni, gdzie tego słońca będzie full, więc wypatrujmy, bo ten wrzesień z tych cieplejszych i przyjemniejszych.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Was serdecznie oczywiście na falach Radia Sochaczew. Jeśli Wasze oczy są dziś otwarte tylko dlatego, że rzęsy odkleiły się od kawy, no to witam w klubie, moi drodzy. Najważniejsze, żebyśmy wszyscy wypatrywali w tym samym kierunku, czyli w kierunku weekendu. No co to dużo mówić. A że poniedziałek to początek tej naszej tyrady i drogi, no to człowiek musi plecaczek swój spakować, wziąć na barki to, co musi wziąć na barki, no i maszerować pod górę z każdym dniem. A że poniedziałek zaczyna ten cały rytuał, no to wierzę, że to będzie wyjątkowy, fajny i udany dzień.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Savasz, na początek. 7 po 7 to Radio Sochaczew, 14 dzień września właśnie, a za moment Robbie Williams i Supreme.

0: To oczywiście Robbie Williams, Supreme. Kwadrans minął od godziny 7, czas na hit dnia w hicie dnia. Kuba i Kuba i Jemo, więcej nas. Ten utwór usłyszycie już teraz.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: stronger. No to komu kawkę? To jest najważniejsze pytanie związane z tym, jak spędzamy ten poranek. Kawka numer jeden, kawka numer dwa nie oceniam. W poniedziałek po prostu trzeba sięgać po tego typu rozwiązania. 22 minuty już minęły od godziny 7. Sporo nowości było w miniony weekend w mieście. Były dożynki, ale wśród wydarzeń sportowych był też dart, czyli tak zwane rzutki. Kto zrobił największe wrażenie na organizatorach? Jak wyglądał ten projekt? O tym za moment opowie Renata Kubik, kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. No i będziecie zaskoczeni, bo okazuje się, że wielki dartowy albo rzutkowy talent drzemie w urzędzie miasta. Kto taki popisał się fantastycznym celem? Odpowiedź na to pytanie za moment.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: teraz obiecałem wam słówko na temat nowych dyscyplin w Sochaczewie, ponieważ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest otwarty na tych, którzy z pasją podchodzą do sportu. Tak też było tym razem w kwestii darta i projektu realizowanego z sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Znalazło się miejsce w hali w namiocie lodowiska, no i tutaj kierownik obiektów Renata Kubik informuje i opisuje, co takiego się działo.
1: Panowie z sochaczewskiej społeczności darterskiej stanęli na wysokości zadania. Wczoraj do godziny 22 składali tutaj wszystkie stoiska. Pięknie to wygląda, mamy naprawdę dużo chętnych, nie spodziewałam się. Gra jest bardzo wciągająca. Ja w życiu nie rzucałam rzutkami do celu, bo i cel już nie ten i w ogóle, ale naprawdę zachęcam. To jest sport, jak się okazuje, dla każdego, i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla dzieci, i nawet dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy stoisko też dla dzieci, i przy którym tu się dowiedziałam od panów, nawet i ludzie na wózkach mogą sobie porzucać.
0: Bo ja panów specjalistów się jeszcze nie pytałem, czy za nazywanie darta rzutkami obrażają się?
1: Nie wiem, jeszcze nic mi żaden nie zwrócił uwagi, więc mam nadzieję, że to nie tylko z grzeczności, ale nie popełniłam jakiegoś fopa.
0: No i rozumiem, że jeżeli impreza się przyjmie, to charakterystyką Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest to, że w kalendarzu będzie trzeba znaleźć miejsce.
1: Jak najbardziej, kochani, choćbyśmy mieli robić imprezę po imprezie, to my na pewno zorganizujemy, już planowaliśmy z chłopakami tutaj ligę i muszę powiedzieć paniom szczególnie, jeżeli zorganizujemy ligę darta w Sochaczewie, to na pewno jedną ze zwycięzców będzie pani zastępca burmistrza, pani Kamila Gołaszewska-Kotlarz, bo dzisiaj 3 razy pod rząd, kochani, bullseye było trafione. 50, samo centrum tarczy, po prostu 3 razy pod rząd. Pięknie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to się wydało, to może w tym naszym urzędzie miejskim, może faktycznie gdzieś tam rzutki wiszą i w przerwach na kawusie jest ostre trenowanko i rzucanie do celu. Każda okazja jest dobra, by odrobinę odreagować. Także z muzyką w Radiu Sochaczew. Szczerze, już teraz za moment informacje z dróg.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Cóż to wam mogę powiedzieć? Korki. Korek korkiem, korek pogania. W Trojanowie ciasno, aleją 600-lecia pojedziecie wolniej. Standard na Staszica i Traugutta w dojeździe do Warszawskiej. Tutaj też im bliżej właśnie głównej naszej drogi przecinającej Sochaczew na część lewą i prawą, też utrudnienia i korki. Wolniejszy przejazd przez most. Z Gawłowskiej, z Łowickiej do Płockiej sporo samochodów dojeżdża. Także tutaj na Piłsudskiego 15 sierpnia i na Okrzei. Ruch wzmożony. No i na obwodnicy przed rondem Kuznocińskim od strony Władysławowa i Żdżarowa. Wylotówki przejezdne. 50 dojeżdżacie do A2. Tutaj ruch odbywa się płynnie w obu kierunkach. Utrudnień jako takich brak, ale jak jedziecie w kierunku stolicy, to już tak naprawdę na wysokości w Feliksowa, Grądów i mniej więcej Baranowa już możecie natrafić na delikatne utrudnienia. Ciasno się robi także na wysokości Pruszkowa przed węzłem Konotopa. 92, tutaj naprawdę samochodów bardzo dużo porusza się w kierunku Błonia, Ołtarzewa, Jożarowa Mazowieckiego. 580 wolniej przez Leszno, Bożęcin Duży, Stare Babice i Lubiczów, czyli tuż przed Bemowem. W drugą stronę, czy do Łowicza, czy w kierunku 50 w kierunku Kamiona, czy Wyszogrodu. Tutaj te odcinki wyglądają zdecydowanie lepiej. Także spokojnych podróży o poranku wam życzę. Uważajcie na siebie na drogach.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka.

0: Kaparcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent.pmu.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: A już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 8.
5: To było święto rolników z powiatu sochaczewskiego. Powiatowe dożynki w Matyldowie za nami. Jak było? O tym w serwisie. Osiemdziesiątka skończyła 100 lat swojej działalności. O jubileuszu już za moment. Policja informuje o fałszywych aplikacjach imitujących usługę mObywatel. Za chwilę o tym, jak się przed tym bronić. Oskar Tomczyk, zapraszam. Dziękowano za plony oraz całoroczną pracę rolników z powiatu sochaczewskiego. Za nami powiatowe dożynki, które w tym roku odbyły się w Matyldowie w gminie Rybno. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie, gdyż rolnictwo stanowi w naszym regionie ważną gałąź gospodarki i opiera się na wspólnej pracy nierzadko całych rodzin, mówiła starosta Jolanta Gonta.
6: Bardzo dużo mamy rolników, mamy też bardzo liczne gospodarstwa i to też dużo jest takich gospodarstw rodzinnych, z czego bardzo się cieszymy, że ta w pewnym sensie też i tradycja i przekazywanie gospodarstw z ojca na syna, rozwijanie ich na naszym terenie jest bardzo, bardzo mocne. Także ja bardzo dziękuję, dziękuję rolnikom, ale też dziękuję całej społeczności za to, że nadal pierwszym, najważniejszym elementem tak naprawdę uroczystości dożynkowych to jest wspólna modlitwa, że tak dużo mieszkańców powiatu było na mszy po to, żeby dziękować Bogu za plony, dziękować rolnikom, za rolników i życzyć im oczywiście, żeby kolejne lata były lepsze, łatwiejsze.
5: Starostami dożynkowymi byli Martyna i Marcin Gajdowie z miejscowości Złota, prowadzący wspólnie gospodarstwo rolne od 3 lat. Chleb dożynkowy upiekła piekarnia Czapliccy z Rybna. Na scenie zaprezentowali się MIG, Piękni i Młodzi Magdalena Narożna, zespół pieśni i tańca Sochacze, uczniowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi imienia Zygmunta Proskiego w Rybnie, zespół wokalno-instrumentalny Echo Pokoleń oraz zespół Apasjonata. Relacje z dożynek znajdziecie na portalu tusochaczew.pl.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
5: A za nami również finał obchodów stulecia osiemdziesiątki, czyli zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. W sobotę siedzibę placówki odwiedziły setki osób, wśród nich absolwenci, byli i obecni pracownicy, a także goście honorowi. Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska oddała głos obecnym uczniom, zadając kilka pytań przewodniczącemu samorządu uczniowskiego Patrykowi Świątkowi.
7: Taka duża społeczność, 1000 uczniów wybrało ciebie na przewodniczącego, to musieli ci zaufać. Powiedz mi, co takiego jest w tej szkole, że właśnie wybrałeś tę szkołę i twoi koledzy, koleżanki właśnie tu się uczą? Czym ta szkoła zachwyca?
8: Na pewno super nauczyciele oraz bardzo fajne kierunki, które mogą rozwijać w przyszłości.
7: A widzicie, nie pomyliłam się. Świetni nauczyciele i świetne kierunki. A ty jaki kierunek wybrał?
8: Technik logistyk.
7: No to tutaj w tym terenie bardzo dobry kierunek. A powiedz mi jeszcze, co takiego robiliście w ubiegłym roku, na przykład szkolnym, wy jako samorząd, z czego jesteście wyjątkowo dumni?
8: Dużo akcji charytatywnych. Panią Ewą Haber byliśmy w szpitalu rozdać misie dzieciom.
7: Szanowni Państwo, brawo dla Patryka, bo to my się nie umawialiśmy z Patrykiem na takie wystąpienia, to wymaga ogromnej odwagi.
5: W ramach uroczystej gali dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Nie zabrakło rozmów, poczęstunku, a na zwieńczenie balu absolwenta. Jeszcze apel policji. Uważajcie na fałszywe aplikacje podrabiające mObywatela. Oszuści posługują się przerobionymi zrzutami ekranu, mającymi imitować autentyczny widok naszego elektronicznego dokumentu. Należy korzystać z oficjalnych źródeł i procedur weryfikacyjnych. Zwracajmy uwagę, jeśli ktoś posługując się fałszywym mObywatelem wywołuje presję czasu albo unika pytań, powinno to wzbudzić naszą czujność, dodaje policja.
9: Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
10: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3 piętrze.
9: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką, a najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z sanepidu.
11: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
9: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A jeżeli chodzi o pogodę, moi drodzy, to tutaj nie za wiele się zmienia. 15 stopni mamy w Sochaczewie, dzisiaj maksymalnie 19 kresek na plusie, może z odrobiną słońca, popołudniem będą dwie dyszki. Podobne warunki jutro, w środę za to jeszcze cieplej, ale może popadać i do 21 stopni w dalszej części tygodnia. Wrzesień ma być pogodny, ma być ciepły, ma być z temperaturami na poziomie 19-20 stopni i według prognoz bliższych i dalszych jeszcze kilka dni słonecznych nas w tym miesiącu czeka i to jest dobra informacja.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Moi drodzy, Take On Me, grupa H w Radiu Sochaczew, 6 po 8, o stanie błogosławionym za moment sobie porozmawiamy troszeczkę, ale będzie też i stan zapalny w Radiu Sochaczew, czy chociażby po McCartney. Dużo dobrej muzyki, najlepszego grania i kilka luźniejszych treści w związku z tym, że mamy poniedziałek i musimy szanować nasze szare komórki, nie nadwyrężać ich, co by energii starczyło na dalszą część tygodnia.

Ależ nam pięknie brzdąka tutaj Sir Paul McCartney. Kwadrans minął od godziny 8. Jack Jones przed nami. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, jak poszło siatkarzom plażowym podczas wielkiego finału cyklu Grand Prix Sochaczewa, kto wygrał, jak zaprezentowali się nasi piłkarze, no i co ciekawego w kwestii nowych dyscyplin sportowych działo się na terenie Mosiru, to odpowiedzi na te pytania w naszym serwisie sportowym. Spot lokalny w Radiu Sochaczew po 9, po 17, po 20 oczywiście obowiązkowo, a w międzyczasie nasłuchujcie wiadomości lokalnych. Tam także mnóstwo informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w weekend i zapowiedzi wydarzeń, które będą odbywać się niedługo w Sochaczewie i okolicach.

0: 19 minut minęło od 8, a w kwestii piłki nożnej jeszcze słówko w Radiu Sochaczew, bo wczoraj działo się u naszych sąsiadów w Skierniewicach. Unia Skierniewice grała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Zarówno Grodzisk, jak i Skierniewice możemy podglądać pod kątem rozwoju piłkarskiego rzemiosła. Unia wygrała 3-2 właśnie w pierwszej lidze. No i wielkie święto w Skierniewicach nie tylko ze względu na sam mecz i awans drużyny do pierwszej ligi, ale także ze względu na to, że na ziemi skierniewickiej pierwszy raz użyty został słynny system VAR, czyli analiza powtórek. Sędzia sam obejrzał sytuację, po której zmienił decyzję na zmianę kartki z żółtej na czerwoną dla zawodnika Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Jakuba Jędrasika, po faulu na zawodniku Unii Skierniewice. Pogoń grała w osłabieniu, Unia jest co prawda w rozgrywkach 15, Pogoń na pozycji wicelidera, ale to nie znaczy, że w twierdzy skierniewickiej będzie grało się łatwo i tym sposobem Unia wygrywa. Bardzo fajna sprawa, w wolnej chwili jak zatęsknicie za niezłym poziomem sportowym i piłkarskim, to do Skierniewic jest niedaleko, a na mecze Unii ściągają tłumy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Dokładnie, moi drodzy, 30 minut dzieli nas od godziny 9. W związku z tym mamy chwilę, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych, ważniejszych i mniej ważnych. A w związku z tym, że mamy poniedziałek i trzeba trochę pobujać w obłokach, to zachęcam was do wyznań, do szczerych wyznań w Radiu Sochaczew, moi drodzy. Drogie panie, pytanie do was, jak wy znosiłyście ciążę? Czy pojawiały się jakieś ciekawe zachcianki? A może były humorki? A może udało się z niczego zrobić wielką dramę, tak że partner bał się wrócić do domu? Powiedział, że wyniesie śmieci i wrócił po 3 dniach. Co zrobiłyście takiego strasznego? O co zrobiłyście największą dramę? No bo wiadomo, hormony szaleją. Panowie, jakie niezwykłe życzenia i zachcianki trzeba było spełniać? Czy macie szufladę pełną skarbów, żeby mieć czekoladę na taką okazję? Czy daliście radę? 46 863 22 22. No właśnie, jakie humorki, jakie szaleństwa pojawiały się w związku z ciążą? Zachęcam do pisania, zachęcam do dzwonienia do Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Jeżdżą te samochody, jeżdżą, moi drodzy, i przejść nie można. Najwięcej aut oczywiście na Warszawskiej, wzdłuż Alei 600-lecia, na Staszica, Traugutta, w Trojanowie, no i na obwodnicy przed rondem Kuznocińskim. Także jest ciaśniutko w mieście w tych najważniejszych ulicach. Na tych najważniejszych ulicach oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o wylotówki z Sochaczewa, to i 50 w kierunku Kamiona i Wyszogrodu dojedziecie. 577 do Sennik wygląda bardzo dobrze. Ciasto natomiast na odcinkach między Sochaczewem a stolicą. 580 do tego 92 przez Błonie, Ożarów, Mazowiecki i Ołtarzew. No i jak dojeżdżacie do A2, to możecie troszeczkę postać ze względu na to, że na wysokości Wiskitek, właściwie za Wiskitkami w kierunku stolicy, utrudnienia, korki, kataklizmy i zablokowana droga, więc tutaj na pewno stracicie kilkadziesiąt minut. Lepiej ominąć ten odcinek i spróbować dojechać na wysokości Błonia do A2. Tu już droga do stolicy powinna wyglądać zdecydowanie lepiej. W kierunku Łodzi droga za to przejezdna, także spokoju Wam życzę i na drodze rozwagi, bo to powinno nami zawsze kierować.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: K-Ray na moje nieszczęście już teraz w Radiu Sochaczew. 7 minut przed godziną 9:00. Za moment wiadomości lokalne, później nieco sportu i mnóstwo informacji związanych z tym, co działo się w miniony weekend. A działo się naprawdę dużo w Sochaczewie.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
11: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Wiadomości w Radiu Sochacze w punktualnie oczywiście o 9:00.
1: To była okazja do wspomnień, podziękowań oraz osobistych refleksji. Tak było w sobotę na stuleciu osiemdziesiątki. Za nami dożynki powiatu sochaczewskiego. Nie zabrakło tradycyjnych elementów świętowania. Szczegóły w tym serwisie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gratulacje, słowa uznania, podziękowania, prezenty, występy artystyczne, ale przede wszystkim osobiste wspomnienia. Tak przebiegała gala stulecia sochaczewskiej osiemdziesiątki, jaka miała miejsce ostatniej soboty.
2: Ja chodziłam do tej szkoły, chociaż nie byłam jej uczniem. Może to zabrzmi lekko tajemniczo, ale ja uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina i będąc w drugiej klasie był w naszej szkole remont. I w związku z tym uczniowie zostali przeniesieni na ten czas remontu, część klas tutaj właśnie do osiemdziesiątki, część do Ogrodnika. I ja miałam tą przyjemność poznać przez te kilka miesięcy osiemdziesiątkę. No było fajnie, bo my cała klasa dziewczyn, tu było mnóstwo chłopaków. Co prawda konkurencja była ze strony naszych koleżanek ze szkoły, zwłaszcza wieczorowej, ale jakoś tam się dogadywałyśmy.
1: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Osobistym wyznaniem podzieliła się z gośćmi także dyrektor szkoły Julia Jakubowska.
3: To jest moja jedyna praca i po studiach przyszłam do tej szkoły. Był wtedy pan Kontek, który w tym roku zmarł niestety i zatrudnił mnie na stanowisku nauczyciela i zostałam w tej szkole na wiele lat. Nie miałam innej pracy, czyli jestem całym sercem oddana 80.
1: Owocem wydarzenia jest tablica pamiątkowa na budynku szkoły, ale także publikacja stworzona przez pracowników osiemdziesiątki, w której znalazły się nazwiska wszystkich absolwentów.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dożynki to czas refleksji nad tym, jak ważna jest praca na roli, ludzka solidarność i współdziałanie, by było z czego upiec chleb dożynkowy i by móc go sprawiedliwie podzielić. Tym razem starostwo powiatowe w Sochaczewie zaprosiło do współorganizacji gminy Rybno. Dziękowano w ten sposób rolnikom za trud włożony w pracę na roli. Podziękowanie od prezydenta Karola Nawrockiego przekazał poseł Maciej Małecki.
5: Miałem ten zaszczyt, żeby przekazać pozdrowienia od pana prezydenta Karola Nawrockiego dla rolników ziemi sochaczewskiej. Pan prezydent pozdrawiał uczestników dożynek i w Rybnie, bo pierwsza część rozpoczęła się w kościele w Rybnie i tu w Matyldowie. Bardzo taki mądry, wyraźny, mocny list prezydenta Karola Nawrockiego, w którym precyzyjnie zwraca uwagę na bolączki polskiej wsi. Też te słowa były potrzebne, bo mieszkańcy dokładnie podzielają i mówią, że prezydent trzyma rękę na pulsie w sprawach rolniczych.
1: Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie. Następnie odbył się korowód dożynkowy, w którym udział wzięły delegacje z różnych gmin powiatu sochaczewskiego. Każda z nich prezentowała wieńce dożynkowe wykonane z tegorocznych zbóż, owoców i kwiatów, co podkreślało lokalne tradycje i bogactwo rolnictwa regionu. Dalsze uroczystości przeniosły się na plac przy OSP Matyldów.
6: Mój brat prowadzi tutaj w Rybnie gospodarstwo, które przejął po dziadkach. Ja w miarę możliwości staram się mu pomagać, więc ten trud rolniczy nie jest mi obcy. Bardzo nisko kłaniam się wszystkim rolnikom, którzy przyjęli te gospodarstwa rodzinne, którzy to prowadzą, którzy inwestują, rozwijają, bo wiemy, jak ogromne nakłady są potrzebne, jak ogromnie dużo czasu potrzeba spędzonego właśnie w gospodarstwie, właśnie na polu, a z tymi plonami, płodami rolnymi, potem z ich sprzedażą nie jest to zawsze łatwe i proste, trzeba się bardzo mocno nagłówkować, natrudzić, wiemy to z własnego doświadczenia w naszym gospodarstwie rodzinnym. Chylimy czoło, kłaniamy się bardzo nisko wszystkim rolnikom powiatu Sochaczewskiego.
1: O swoich osobistych rolniczych doświadczeniach mówił poseł Adam Orliński.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Bartek Staniaszek, czas na sport. Orkan wygrywa. W niedzielę w ramach trzeciej kolejki płockiej klasy A do Sochaczewa przyjechał rezerwowy zespół Stoczniowca Płock. Niespodzianki nie było. Dobrze naoliwiona maszyna trenera Macieja Przybylskiego wygrała 5-0.
10: Najważniejsze 3 punkty. Mamy cel jakiś tam, żeby powalczyć o awans, więc to co najważniejsze. Fajnie, że 5 bramek się udało nam strzelić, czyste konto, więc wszystko perfekcyjnie. Kibice dopisali. Chcieliśmy podziękować też zarządowi za to, co robią wokół też meczu, że zbierają tych kibiców, bo dla nas to jest najważniejsze, by kibice byli na meczach.
0: Mówi kapitan Bartłomiej Rybak. Czasu na odpoczynek jest mało, bo w najbliższą środę Orkan zagra na stadionie miejskim ze Spartą Mochowo w ramach Mazowieckiego Pucharu Polski.
11: Zapraszamy wszystkich kibiców w najbliższą środę o godzinie 18:00. Gramy ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski ze Spartą Mochowo. No i liczymy, że ten puchar regionalny w środę pójdzie po naszej myśli, że kolejny mecz 23 września, również w środę o 18:00, tutaj półfinał, tam już w półfinale czeka na nas Stoczniowiec Płock, pierwsza drużyna, która też gra w lidze okręgowej.
0: Zaprasza prezes Orkanu Sebastian Przybylski. Moc w warszawskiej klasie B pokazała Bzura Chodaków. Piłkarze Piotra Chmielaka wygrali z Orionem w Cegłowie 7-1. W sobotę 7 najlepszych par cyklu Grand Prix Sochaczy w siatkówce plażowej stanęło do walki w wielkim finale. Ostatecznie najlepsi okazali się Marcin Sawicki i Dominik Pobralski.
12: Bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać. Ja miałem 2 lata przerwy, dlatego tym bardziej jest to dla mnie ważne, że udało mi się wrócić na takim poziomie. Wspaniała organizacja, wspaniałe miejsce, na pewno będziemy tu wracać w przyszłym roku.
13: Też dziękuję tutaj mojemu partnerowi, że wrócił po 2 latach. No i co? No i widzimy się za rok chyba, tak?
0: Mecze rozegrano na plaży miejskiej. Organizatorem cyklu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Także w sobotę działo się w namiocie lodowiska. Tutaj królował dart. Co ciekawe, pomysł ten jest realizacją zwycięskiego projektu w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego.
14: W zasadzie to jest najprostsza gra, jaka istnieje. Po prostu się stoi w miejscu i rzuca do tarczy. Wiadomo, liczy się tutaj się powtarzalność, jak i celność, ale jest to gra dla każdego. Mam też przystosowane tarcze dla osób na wózkach, dla dzieci.
0: Tłumaczył Hubert Pęsiek, jeden z organizatorów projektu Pierwszy Rzut Odkryj Darta. Rysie, wicemistrzami. Niestety 8. turniej charytatywny padł łupem drugiej drużyny Dzików Warszawa, które wygrały z sochaczewską ekipą 99-72. Wydarzenie było także formą wsparcia zbiórki Pawełka Pokropka, chorującego na dystrofię mięśniową Duszena. A już w najbliższą sobotę w Chodakowie o 19:00 rozpoczęcie rozgrywek drugiej ligi koszykówki mężczyzn.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: No to zaczynamy od czegoś dla tych, którzy boją się ciemności. Leave a light on, czyli zostaw zapalone światło. Belinda Kalis. 7:07 to Radio Sochaczew. Ignacy na horyzoncie, moi drodzy. I za moment też zerkniemy na tusochaczew.pl. Będzie rozmowa z gościem dnia. Będzie Damiano David, też Zombie Lady. Mnóstwo dobrej muzyki. Właściwie Damiano David, bo to przecież włoski wokalista.

Kwadrans minął od godziny 9. My powolutku nastawiamy się już na to, co ważne, czyli na pomaganie, bo czeka nas wielki rewanż charytatywny, czyli mecz dla Maji i Stasia Tarasów w Sochaczewie i z Sochaczewa. A to wszystko w związku po pierwsze z oddaniem obiektów przy ulicy Warszawskiej, które kończą ten etap wielkiej modernizacji sochaczewskich aren sportowych. O 14.30 oficjalne otwarcie nowych obiektów, o 15.00 właśnie mecz charytatywny, w którym ekipa burmistrza zmierzy się ponownie z klubem piłkarskim Orkan i będzie rewanż. Formuła jest nieco inna. Będą właściwie trzy części tego wielkiego meczu, w którym na boisku wybiegną i młode talenty, i zawodnicy z kategorii Old Boya, a także mecz i skład międzypokoleniowy. To wszystko podzielone na sekcje, a między tym wszystkim dodatkowe atrakcje, licytacje fantów i gadżetów, strefa kibica, atrakcje dla dzieciaków, a to wszystko właśnie, żeby pomóc potrzebującym. O tym wszystkim przeczytacie na tusochaczew.pl i już zapisujcie tę datę w kalendarzu. Najbliższa sobota, godzina 14.30, otwarcie obiektów, o 15.00 mecz charytatywny i rozpoczęcie tej wielkiej uczty sportowej z pomaganiem właśnie w Sochaczewie na Stadionie Miejskim.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
3: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: A dzisiaj naszym gościem jest pan Przemysław Rybicki, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Skierniewice. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Jak już mamy pana, panie Przemysławie, w studiu, to może oznaczać tylko jedno. Zbliża się Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. To jest impreza, która, chociaż trudno w to uwierzyć, odbywa się już blisko od pół wieku.
14: 49. edycja. Faktycznie ta liczba, jak się patrzy na różne miejskie wydarzenia, no to może zobowiązywać i może budzić pewien respekt. I faktycznie tak jest, bo mamy do czynienia z przedsięwzięciem, które przede wszystkim ma ogromną historię, bazę doświadczeń i już taką wypracowaną tożsamość. Mamy Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, które z małymi tam historycznymi wyjątkami, ale jest organizowane od blisko pół wieku. Więc no to jest coś, co z jednej strony daje nam duże pole do rozwijania tego pomysłu, inspiruje, ale też jest w pewnym sensie zobowiązaniem, bo trzeba to wydarzenie rokrocznie zmieniać, dopasowywać do zmieniającego się miasta, do zmieniającej się rzeczywistości wielkich plenerowych imprez, ale z drugiej strony takie organizować, żeby nie porzucić i nie zgubić tego charakteru Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, który no, brał się właśnie z tych kwiatów, owoców i warzyw, z tego branżowego serca Skierniewic. Więc no, to jest wyzwanie, ale takie wyzwanie, do którego rokrocznie podchodzimy z dużym optymizmem.
13: To gdzie i kiedy się spotykamy?
14: 18, 19 i 20 września. To w zasadzie trzeba zapamiętać, jeśli chodzi o daty. Trzeci weekend września. Tu też na przestrzeni historycznej różne eksperymenty z tymi weekendami wrześniowymi się działy, ale już od kilku lat obstawiamy trzeci weekend września jako ten weekend, w którym Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw się odbywa. Gdzie? No oczywiście w Skierniewicach. Tutaj trudno podać jeden adres, bo to jest tak duża impreza, to są między innymi dwie muzyczne sceny, ale także setki stoisk handlowych, kilka wystaw, kilka wydarzeń towarzyszących, że tak naprawdę, drodzy Państwo, tę pinezkę w nawigacji trzeba ustawić do centrum Skierniewic i jechać w naszym kierunku, a tu na miejscu już na pewno uda się zlokalizować najważniejsze wydarzenia. Jeśli chodzi o adresy, no to ja tutaj muszę posłużyć się przede wszystkim festiwalową sceną, która mieści się już kolejny rok na Stadionie Miejskim przy ulicy Pomologicznej, ale także sceną taneczną, która mieści się z kolei przy ulicy Rejmonta, przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Także, drodzy Państwo, to są te lokalizacje, w kierunku których warto podążać, a po drodze mnóstwo atrakcji dodatkowych, bo chociażby hala sportowa przy ulicy Pomologicznej, gdzie w tym roku będziemy mieli po raz kolejny przepiękną wystawę warzywno-kwiatowo-owocową, bo tak naprawdę ta trójka naszych bohaterów święta tam znajdzie swoje miejsce, ale mamy także osadę pałacową, a więc przestrzeń zagospodarowaną przez Skierniewicki Instytut Ogrodnictwa, gdzie również kolejna odsłona wystawy, ale także dużo ciekawych branżowych wydarzeń. No i te ulice, na których setki wystawców z bardzo różnorodnym asortymentem się prezentuje. My oczywiście jak najbardziej kibicujemy tym wystawcom, tym handlowcom, którzy przyjeżdżają do nas z tak zwanymi zielonymi stoiskami, a więc tymi, na których można kupić właśnie sadzonki, roślin, warzyw, kwiaty, cebulki, nasiona. To wszystko w Skierniewicach w ten weekend będzie można znaleźć.
13: To teraz skupmy się może na tych atrakcjach muzycznych. Co będzie się działo na głównej scenie? Kto przyjedzie do Skierniewic? To też wiadomo, że Święto Kwiatów to już jest wypracowana marka i jak ta impreza się odbywa, no to jest pewne, że plejada gwiazd wtedy ściąga do Skierniewic. A więc kto i kiedy i gdzie?
14: Trzeba zaznaczyć, że to jest impreza niebiletowana. O takich ambicjach festiwalowych. Tego typu wydarzeń w naszym kraju nie ma dużo. My mamy taką ogromną, można powiedzieć, siostrę imprezę w Łodzi, a więc Summer Łódź Festiwal, który bardzo konsekwentnie, z ogromnym rozmachem podąża w stronę otwartej festiwalowej sceny dla wszystkich mieszkańców, no już myślę, że centralnej, jak nie całej Polski. My ten krok postawiliśmy nieco wcześniej. Oczywiście na skalę Skierniewic również staramy się organizować współczesny muzyczny festiwal, który jest ważnym filarem Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Scena festiwalowa rusza już 18 września w piątek, gdzie, no nie ma co ukrywać, adresujemy ten program do takiej nieco starszej młodzieży, stawiając na to, co jest najbardziej popularne dzisiaj, więc na rapową muzykę. Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Jan Rapowanie i Kukon. To są te nazwiska, które pojawią się w tym roku na naszej scenie, nazwiska, które potrafią wypełnić niejeden dużo większy obiekt koncertowy w kraju. Ja tylko przytoczę takie proste statystyki. Jan Rapowanie w tamtym roku dosłownie w kilkadziesiąt minut sprzedał 80 tysięcy biletów na swoją trasę koncertową. W tym roku uda się nam go gościć na naszej otwartej scenie w Skierniewicach. To jest ten piątek, bardziej hip-hopowy, bardziej współczesny, a sobota i niedziela to muzyka, która łączy pokolenia. To zawsze ten trud organizacji Skierniewickiego Święta Kwiatów, tak aby z jednej strony zaprezentować różnorodnych artystów, ale z drugiej strony nie bać się trendów. I myślę, że w tym roku udało się to pogodzić. Sobota, 19 września, festiwalowa scena, to klasycy polskiego hip-hopu Molesta Evenement, a później Urszula, Igo i Baim, a więc przekrojowo różnorodnie, ale ja tu gwarantuję, że każdy z tych wykonawców, tych zespołów gra na największych scenach z odpowiednim zaangażowaniem, odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem i to scenicznie wypada naprawdę bardzo świetnie. I niedziela, 20 dzień września i na naszym stadionie Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips i Lady Punk. Jest więc 12 wyjątkowych muzycznych koncertów na festiwalowej scenie przy ulicy Pomologicznej. Bardzo różnorodnych i gitarowych, i współczesnych, i hip-hopowych. Mamy świetne wokalistki, świetnych wokalistów. Myślę, że to będzie muzycznie niezapomniany czas.
13: Ale tak jak pan wspomniał kilka chwil temu, już od jakiegoś czasu podczas Święta Kwiatów rozstawiana jest druga scena, tak zwana scena taneczna. Kto na niej wystąpi?
14: Scena taneczna również cieszy się ogromną popularnością. Staramy się godzić te dwie przestrzenie na tych dwóch scenach tak czasowo, aby każdy mógł skorzystać, jeżeli ma tylko taką ochotę, z bardzo różnorodnego muzycznego przekroju. Ta druga scena taneczna mieści się przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta i funkcjonuje dwa dni, w sobotę i w niedzielę. W sobotę na tej scenie Klaudia Zielińska i zespół Milano, a w niedzielę zespół Make oraz Norbi. Tego ostatniego artysty chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tak będzie wyglądała ta druga scena, która będzie miała bardziej taki roztańczony charakter. Odległość między tymi scenami dla tych słuchaczy, którzy nie są ze Skierniewic, to ja tutaj informuję, że to jest tak naprawdę w cudzysłowie rzut kamieniem i bardzo łatwo z jednej sceny można dostać się pod drugą, więc jeżeli tylko państwo będziecie mieli czas i ochotę, można naprawdę różnorodne spektrum muzycznych gwiazd poznać w Skierniewicach w ten weekend.
13: Ale oczywiście to nie tylko muzyka, to nie tylko wystawcy, to także wasze tradycyjne popisowe danie, czyli skierlotka. Będzie konkurs, zgadza się?
14: Tak, ta skierlotka będzie na Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw pojawiała się w różnych kontekstach, bo konkurs, o którym pani redaktor wspomina, to inicjatywa Centrum Kultury i Sztuki. To jest bardziej takie degustacyjne rozwiązanie, gdzie te ciasta nie mają tak ogromnego charakteru ilościowego, ale za to przepięknie twórczy kucharze, kucharki, ci, którzy pieką, przygotowują te ciasta, oni mocno stawiają na jakość i zaskoczenie, bo to jest jakościowy konkurs skierlotki, ale i też taki, który rozwija ten pomysł. Ja może przypomnę, że skierniewicka skierlotka to jest taki nasz lokalny pomysł na szarlotkę, a więc ciasto z naszego symbolu, z jabłka. Różni się ono pewnymi niuansami od klasycznej szarlotki i myślę, że jeżeli ktoś nie zna smaku skierlotki, to w ten weekend powinien go poznać w Skierniewicach. I tu dodam, że skierlotka pojawi się jeszcze podczas otwartych degustacji na płycie stadionu w sobotę o godzinie 13. Taka ogromna, wielka skierlotka z setkami porcji dla naszych mieszkańców. To jest ten taki nasz akcent smakowy, którym rozpoczynamy święto i myślę, że warto przyjść i skosztować właśnie tej propozycji. A tych smaków kulinarnych będzie jeszcze więcej, bo nie ma co ukrywać, że owoce, warzywa i poniekąd kwiaty to są świetne produkty do organizowania poczęstunku, więc nasi zaprzyjaźnieni kucharze ugotują chociażby kremowe gnioki ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, specjalną jesienną zupę pomidorową, czy leśny gulasz z kilkoma rodzajami grzybów. Więc będzie naprawdę działo się smacznie i tu muszę jeszcze jeden akcent postawić, bo catering w pół drogi z kucharzem Zbyszkiem Korzeniowskim w tym roku zaproponował nam taką świetną inicjatywę, a więc próbę nieoficjalnego bicia rekordu Polski w gotowaniu zupy jesienno-kwiatowej. Ja nie będę zdradzał szczegółów, ale myślę, że to już samo brzmi dość intrygująco, więc również, drodzy państwo, w okolicach godziny 13 będzie można spróbować tego rekordowego, miejmy nadzieję, tworu na płycie stadionu, więc smacznie będzie na pewno w ten weekend w Skierniewicach.
13: Już teraz zrobiło nam się bardzo smacznie, miło posłuchać o takich pysznościach, a na pewno jeszcze lepiej ich skosztować. Jeżeli Święto Kwiatów, to także uczta taka innego rodzaju, fiesta balonowa, to już jest też taka tradycyjna, po raz ósmy się odbywająca część Święta Kwiatów.
14: Tak, fiesta nam towarzyszy. To też jest taka okazja do tego, żeby z jednej strony mogły do nas przyjechać ekipy balonowe, które oczywiście w ramach swoich inicjatyw konkurują o Puchar Prezydenta Miasta, bo nie ma co zapominać, że to jest też przedsięwzięcie w pewnym sensie sportowe, ale z drugiej strony mają piękne audytorium gości Skierniewickiego Święta na ziemi, którzy mogą podziwiać te latające balony, więc fiesta będzie w te trzy dni nam towarzyszyła. Oczywiście też pokazy stacjonarne. No i tu stawiam gwiazdkę, bo zazwyczaj ta rzeczywistość zależna jest od warunków pogodowych, bezpieczeństwo w powietrzu przede wszystkim, więc no, musimy, drodzy państwo, uzbroić się w cierpliwość, trzymać kciuki za pogodę i patrzeć w niebo. Miejmy nadzieję, że tych statków powietrznych będzie kolorowych bardzo dużo.
13: I na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej wyjątkowej imprezie.
14: Zachęcam serdecznie, bo Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to jest taki obraz, który składa się z wielu bardzo charakterystycznych, kolorowych detali. Powiedzieliśmy sobie już w tej rozmowie o wielu z nich. Ja jeszcze na zakończenie dodam tylko, że Instytut Ogrodnictwa w tym roku jeszcze mocniej włącza się w to przedsięwzięcie od strony branżowej. Ma swoje wystawy na terenie zabytkowej osady pałacowej, ma swój kiermasz, taki bardzo sprecyzowany, ogrodniczy, roślinny. Myślę, że każdy miłośnik własnego ogródka znajdzie tam swoje miejsce, ale także rusza z taką poradą strefy ekspertów. Drodzy Państwo, jakby tutaj ten naukowy charakter Skierniewic pozwala nam zaproponować naszym gościom porady od prawdziwych specjalistów, którzy znają się na rzeczy, więc na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej we dwa dni, w trakcie dwóch dni będą i pewne prelekcje, których będzie można w międzyczasie posłuchać, ale i porozmawiać ze specjalistami, na przykład spytać o różne problemy związane ze swoimi roślinami, z ich uprawą, dbaniem o nich, o nie. To jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Tak jest właśnie na Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw, że jedni przyjeżdżają po to, by na przykład skorzystać z festiwalowej sceny, a inni po to, by zrobić ogrodnicze zakupy i porozmawiać z naukowcami z Instytutu Ogrodnictwa. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego myślę, że warto nastawić się na to, że ten 18, 19 i 20 września spędzamy w Skierniewicach i to tyczy się do mieszkańców bardzo szeroko rozumianego obszaru centralnej Polski, więc naprawdę gorąco zapraszamy.
13: Myślę, że każdy poczuł się już zachęcony. Musimy już kończyć, dlatego bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Przemysław Rybicki, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Skierniewice.
14: Dziękuję za rozmowę.
15: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: W Orstone okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Pięknie nam to Zbigniew Wodecki wyśpiewał chałupy Welcome to wakacyjny przebój. Może wakacje już się skończyły, no chyba, że jesteście studentami, to jeszcze macie labę do października. Natomiast lato cały czas trwa i tego się trzymamy. 4 minuty do 10. Za moment wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 16 września o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
2: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll op. 21 Chopina i czwarta symfonia Adur op. 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie o 10:00 zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
8: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
7: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
8: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
7: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy.

0: Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
1: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
2: Jest droga. Tym bardziej paliwo po 9 prawie złotych. Katastrofa. Ceny jak we Francji.
0: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na mistrzostwo Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
7: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
6: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat. A teraz w ciągu miesięcy wywalczyliśmy 2. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu wyraźnie zadowolony Zwieriew. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka na US Open czekają już od 23 lat. Amerykanki za to obroniły po raz 5 z rzędu tytuł mistrzyń świata w koszykówce. W finale w Berlinie pokonały francuski 97-79. Wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich spotkań do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Wszystko się zgadza, moi drodzy. Zgadza się Radio Sochaczew, zgadza się na dzień dobry, tylko ten poniedziałek nam się nie zgadza i z tym trzeba jakoś żyć. No ale jest muzyka, jest Sleeping Satellite na początek. Andrzej Piaseczny chociażby, czy Calvin Harris, którego także usłyszycie z kawałkiem Blessings w Radiu Sochaczew. 9:55 otwieramy kolejną godzinę, a za moment właśnie o tym stanie błogosławionym, czy on faktycznie jest błogosławiony, a jeżeli tak, to dla kogo? Bo ci, co przeżyli te rzuty i huśtawki nastrojów i różnego rodzaju psikusy, mogą wiedzieć, że życie pisze różne scenariusze. Szczegóły za moment.

0: Avicii, Waiting for Love w Radiu Słuchacze Wata. Miłość prowadzi nas przed życie i miłość doprowadza do tego, że czasami ktoś ląduje w stanie błogosławionym. 20 minut po godzinie 10 dzisiaj w Radiu Słuchacze o tym, jak panie znosicie ciążę. Czy pojawiały się jakieś dolegliwości, a może humorki i dramy, nie wiadomo o co. No i jak panowie radzicie sobie w takiej sytuacji i czy gdy te zachcianki trzeba spełniać. 46 863 22 22. Joanna napisała tak. W pierwszej ciąży zażądałam wędki, żeby łowić ryby, mówiłam raz w życiu. Tylko wtedy nie wiem skąd ta zachcianka się wzięła. Córka obecnie 24 lata wędkuje z pasją od wielu lat, a mogłam po operacji chadzać po teatrach z brzuchem. W 8 miesiącu właziłam na czereśnie najeść się owoców. Teściowa bała się i była przekonana, że w końcu spadnę z drzewa. Można i tak, ale słuchajcie tego, moi drodzy. Mąż kupił mi sok pomarańczowy, a miał być nektar. Ryczałam i darłam ryja przez 4 dni, napisała do mnie Ania. Druga sprawa. Odkleiło się pół plasterka sera zamiast całego. Już chciałam pisać skargę do producenta i płakałam. Kolejny głos i ostatni. Mąż kupił mi loda, którego chciałam, ale sobie kupił fajniejszego i popłakałam się, bo mi takiego sobie nie kupił.
1: Radio Sokarzew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokarzew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

0: 20 minut do godziny 11 w Radiu Sochaczew. Przypominamy, że nie tylko weekendami człowiek żyje, ale i piłkarską, pucharową środą. Mamy Ligę Mistrzów, ale mamy też i Puchar Polski okręgu naszego, czyli ten mazowiecki i fantastyczny mecz, który nadchodzi, mecz 1/4 właśnie finału, w którym klub piłkarski Orkan Sochaczew zmierzy się z rywalem z Ligi Okręgowej Okręgu Płockiego Spartą Mochowo. Na to spotkanie zaprasza prezes Sebastian Przybylski.
1: Zapraszamy wszystkich kibiców w najbliższą środę o godzinie 18:00. Gramy ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski ze Spartą Mochowo. Też będzie fajna atmosfera. Mamy speakera, będzie Elza i spółka, będzie wiata nad dzikim stawem, będzie eskorta dziecięca, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Zresztą będzie post już na tym na Facebooku, więc zapraszamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych. One bardzo się rozwinęły od jakiegoś czasu. Bardzo fajnie to działa. No i liczymy, że ten puchar regionalny w środę pójdzie po naszej myśli, że kolejny mecz 23 września, również w środę o 18:00, tutaj półfinał, tam już w półfinale czeka na nas Stoczniowiec Płock, pierwsza drużyna, która też gra w Lidze Okręgowej.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 8 minut do godziny 11. Fleetwood Mac w Radiu Sochaczew. Moi drodzy, i ja nie wiem, czy ten gentleman usiądzie po godzinie 11 za sterami Radia Sochaczew, bo przyszedł z dożynek powiatu sochaczewskiego lekko obrażony. Pytam się, Tomku, co się dzieje? Skąd ta kwaśna mina w poniedziałkowy poranek? Czy nie chciałeś wstać do pracy? A Tomek mówi, nie. Były konkursy, były dożynki, było tyle pyszności i nic nie poczęstowali. Wszystko wszyscy zjedli. Całe starostwo jadło, wszyscy jadli, koła gospodyń jadły, a Tomasz biedny nie zjadł. Powiedział, że kromka chleba się ostała tylko, żeby spróbować i powiedział, że faktycznie była pyszna. Natomiast smalczyki, no o smalczykach to będziemy fantazjować jedynie. Oskar Tomczyk, jak czytał artykuł, to zaślinił klawiaturę, bo też by zjadł. No ale niestety, no kto pierwszy, ten lepszy, tak to działa. Na przyszły rok popracujemy nad kondycją, nad łokciami, no i wybierzemy największego byka w naszym stadzie, czyli pewnie znowu Tomka Marciniaka, który pojedzie i tym razem już będzie wiedział, w którą stronę się rzucać na szwedzki stół i całą tą smalczykową degustację. Natomiast fotogaleria związana z oczywiście dożynkami powiatu sochaczewskiego na tusochaczew.pl, a przed nami jeszcze Agnieszka Chylińska oczywiście i o 11 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale jak podkreśla Tomasz, wszystko przepysznie i przepięknie tam wyglądało, więc pozdrawiamy wszystkich autorów tych specjałów, czyli smalczyków i nie tylko.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
13: Na zegarach 11 w Radio Sochaczew wiadomości. Zapraszam.
14: Zasłużony dla Mazowsza. Wyróżnienie zostało przyznane sochaczewskiej 80. Podczas dożynek powiatu sochaczewskiego rozmawialiśmy z dożynkowym starostą. Co uprawia na swojej ziemi? O tym za chwilę. W tym serwisie także o zdaniem komisji. Najlepszym smalcu w naszym powiecie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Zasłużony dla Mazowsza. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymała sochaczewska 80 na jubileusz stulecia. Odznaczeniem podczas jubileuszowej gali honorowano również starosta Jolantę Gonta oraz dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Julię Jakubowską. Wyróżnienie wręczył jego wnioskodawca, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsendek.
15: Zasłużony dla Mazowsza jako odznak, jako medal honorowy, to odznaczenie, które w ciągu roku przyznawane jest dosłownie kilku instytucjom i ludziom. Miałem ten zaszczyt wnioskować do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i do wszystkich radnych o to, by swoją decyzją w drodze uchwały wyrazili swoje zdanie i nadali tytuł Zasłużony dla Mazowsza dla zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego.

0: mojego w Sochaczewie.
1: Rolnicy byli tego dnia najważniejsi. Mowa o dożynkach powiatu sochaczewskiego, które w tym roku odbyły się w Matyldowie w gminie Rybno. Na miejscu rozmawialiśmy z dożynkowym starostą Marcinem Gajdą, który wraz z żoną Martyną prowadzi gospodarstwo w miejscowości Złota.
2: Ja pierwszą ziemię miałem przekazaną darowiznę od rodziców w roku 2010 i następnie rozwijałem to gospodarstwo. 3 lata temu wzięliśmy z żoną ślub. Od tamtej pory razem prowadzimy działalność rolniczą. Żona pracuje jeszcze dodatkowo. W tej chwili jest na wychowawczym. Czym? Bo mamy 1,5-rocznego synka Marka.
3: I jaka jest powierzchnia państwa gospodarstwa i co tam macie?
2: Powierzchnia gospodarstwa to jest około 200 hektarów własnych i dzierżawionych. Na tych gruntach uprawiamy w szczególności zboża, kukurydzę, pomidory oraz rzepak.
1: Dożynki były również okazją do integracji mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz miasta Sochaczew. A który swojski smalec jest najlepszym w powiecie sochaczewskim? To oceniano na niedzielnych dożynkach w Matyldowie. Na 3. powiatowy konkurs spłynęło 21 zgłoszeń. Jak prezentuje się finalna klasyfikacja?
4: To pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Kreatywni Kozłów Biskupi za smalec Dziki się zasmarował. 2. miejsce pani Beata Gasik z Rybna za smalec Czarownic. Dodam, że to był jedyny smalec z gęsiny, który był tutaj do konkursu zgłoszony. Tak. I 3. miejsce zajęło Stowarzyszenie Dom na Szlaku Smalcowe Lowe z Załuskowa.
1: Mówiła Beata Błaszczyk-Grześna z Koła Gospodyń Wiejskich Babeczki z Rybna, przewodnicząca komisji.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: Namiot pneumatyczny, który przykrył boisko w Chodakowie, wywołuje niemałe zaciekawienie wśród mieszkańców. Jest on elementem dużego zadania Sportowy Sochaczew, realizowanego przy 30-milionowej dotacji z Polskiego Ładu. Poseł Maciej Małecki dogląda całości inwestycji, był też w Chodakowie.
6: To pierwszy namiot pneumatyczny nazywany właśnie popularnie balonem nad sztucznym boiskiem. Już jest naciągnięty w Chodakowie na obiektach Mosiru, tam gdzie gra Bzura Chodaków. Zależało mi bardzo, żeby zdobyć dla Sochaczewa pieniądze, które pozwolą rozbudować nasze stadiony. W tym przypadku cieszę się, że na finiszu mamy największą inwestycję sportową wielu, wielu ostatnich lat w Sochaczewie i już nie mogę doczekać się, kiedy będzie można tam grać w piłkę, kiedy będzie można kibicować, uprawiać inne sporty, bo tam naprawdę będzie przestrzeń dla wielu dyscyplin sportowych.
1: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia.
7: To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje, ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego. Wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%.
5: Pogoda.
8: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Miało być pochmurno i jest niestety pochmurno przez cały dzisiejszy dzień. Taka pogoda będzie nam towarzyszyła. Bez opadów, twierdzą synoptycy, 18 stopni, ciśnienie idzie do góry, wiatr towarzyszy nam z zachodu. Jest szansa, że w godzinach popołudniowych będziemy trochę tego słonka mieli. 19 stopni to jest najcieplejszy moment, jeżeli chodzi o poniedziałek w Sochaczewie i okolicach.
8: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 6 po 11. Tomek Marciniak, witam serdecznie. No, absolutnie, najedzony jestem. Tak, tak, zwłaszcza dziki się zasmarował, czyli smalcem z chlebkiem, który wygrał konkurs na swojski smalec podczas wczorajszych dożynek powiatu sochaczewskiego, jakie odbyły się w Matyldowie. Tomek Marciniak, witam, cześć.

0: 15 po 11. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. Oj, działo się podczas wczorajszych dożynek powiatu sochaczewskiego w Matyldowie w gminie Rybno. I nie jest prawdą to, że wróciłem głodny. Wręcz odwrotnie, bo choćby koła gospodyń wiejskich prześcigały się w pysznościach, jakie przygotowały dla wszystkich gości. Konkurs Swojski Smalec wygrało ostatecznie koło gospodyń wiejskich kreatywnie z Kozłowa Biskupiego za smalec zatytułowany Dziki się zasmarował i powiem wam szczerze, że smakował naprawdę bardzo, bardzo pysznie. W sumie na ten konkurs wpłynęło 21 zgłoszeń. Gwiazdami dożynek byli tym razem piękni młodzi Magdalena Narożna oraz formacja Miki i co najważniejsze, pogoda się utrzymała, a publiczność dopisała. Byliśmy również tam i my ze studiem plenerowym Radia Sochaczew, a w nim gościliśmy oczywiście gospodynię tych dożynek, czyli panią Jolantę Gonta, starostę powiatu sochaczewskiego.
1: Bardzo dużo mamy rolników, mamy też bardzo liczne gospodarstwa i to też dużo jest takich gospodarstw rodzinnych, z czego bardzo się cieszymy, że ta w pewnym sensie też i tradycja i przekazywanie gospodarstw z ojca na syna, rozwijanie ich na naszym terenie jest bardzo, bardzo mocne. Także ja bardzo dziękuję rolnikom, ale też dziękuję całej społeczności za to, że nadal pierwszym, najważniejszym elementem tak naprawdę uroczystości dożynkowych to jest wspólna modlitwa, że tak dużo mieszkańców powiatu było na mszy po to, żeby dziękować Bogu za plony, dziękować rolnikom, za rolników i życzyć im oczywiście, żeby kolejne lata były lepsze, łatwiejsze.
0: A jeżeli byliście na wczorajszych dożynkach powiatu sochaczewskiego, to koniecznie musicie zajrzeć na portal tusochaczew.pl, bo tam bogata fotorelacja, być może akurat ciebie udało mi się sfotografować.
2: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: miniony weekend działo się też, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe. Dwa mecze piłkarskie naszych drużyn, w zasadzie trzy, były na plus, czyli zwycięskie. Najpierw Bzura Chodaków wygrała na wyjeździe z Orionem Cegłów w warszawskej B-klasie 7-1, a dzień później w ramach trzeciej kolejki płockiej A-klasy w Sochaczewie doszło do spotkania klubu piłkarskiego Orkan z drużyną rezerw Stoczniowca Płock. Orkan wygrał 5-0 i przed drużyną trenera Przybylskiego. Teraz kolejne ważne spotkanie w najbliższą środę 16 września o 18 przy warszawskiej 80, mecz 1/4 okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski. Do Sochaczewa przyjeżdża drużyna Sparty Mochowo, czyli zespół występujący na co dzień w lidze okręgowej. Grupa Płocka wygrała także ekipa Gotardo Rybno. Szczegóły na tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00 zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczewna. Dzień dobry. W nim Oskar Cyms. Niech mówią za 11.12, czyli wrzucamy coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: I co tam dzisiaj będzie grane? No jest zupa żurek, na drugie jest kotlet mielony, do tego są oczywiście ziemniaczki i bukiet surówek. Życzymy smacznego. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną. Dziś smażony jest okoń, a także pierogi robione ręcznie, takie domowe, na przykład z mięsem. Życzymy smacznego. Szczegółowe menu na Facebooku Bar Brothers Grzegory, który mieści się w Kuznocinie 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: 3 minuty dzielą nas od 12 kolejnej porcji wiadomości, które przygotowuje Oskar Tomczyk, a w nich będzie m.in. o gali finałowej jubileuszu stulecia Sochaczewskiej 80.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radio Sochaczew.
9: Hala przy ulicy Kusocińskiego w Sochaczewie przechodzi remont, są już zmiany. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Sochaczewie bez rozstrzygnięcia. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także zaproszenie na skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw. Wydarzenie już w najbliższy weekend. Oskar Tomczyk, zapraszam. Duże zmiany w hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego w Sochaczewie. Obiekt przechodzi długo wyczekiwany remont wnętrza. Efekty już widać. O szczegółach dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Izabela Wojdyno.
10: Bardzo duże zmiany. Rozpoczęliśmy z początkiem wakacji od naprawy dachu, może nie takiej kompleksowej, ale takiej, która też pozwoli nam spokojnie funkcjonować. Pomalowane zostały ściany na dużej sali. Właśnie zakończyły się prace związane z cyklinowaniem podłogi na sali judo oraz na dużej sali sportowej. Naprawdę robi to wrażenie, bo jednak ta świeża podłoga nadaje dużo świeżości, dużo światła daje, a jeżeli mowa o świetle, to również w najbliższych dniach zrobimy kompleksową modernizację oświetlenia w dużej sali.
9: Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Sochaczewie. Usługa miała być świadczona przez 3 lata, poczynając od września tego roku. Na ogłoszenie odpowiedziały 3 firmy: Remondis, Partner i Jarper z Wólki Kosowskiej. Miasto przeznaczyło na ten cel 45 milionów złotych. Ostatnia z firm zaproponowała cenę niższą o ponad 5 milionów złotych od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta, ale na dzień składania oferty przedsiębiorstwo nie spełniało jednego z warunków udziału w postępowaniu. Miasto przedłużyło umowę z dotychczasowym partnerem i zapowiedziało, że wkrótce ogłosi nowy przetarg.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: W najbliższy weekend odbędzie się 49. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Przez 3 dni na scenie głównej, która powstaje na Stadionie Miejskim przy ulicy Pomologicznej, wystąpi 12 gwiazd.
11: Scena festiwalowa rusza już 18 września w piątek, gdzie, no nie ma co ukrywać, adresujemy ten program do takiej nieco starszej młodzieży, stawiając na to, co jest najbardziej popularne dzisiaj, więc na rapową muzykę. Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Jan Rapowanie i Kukon. Ja tylko przytoczę takie proste statystyki. Jan Rapowanie w tamtym roku dosłownie

0: I w kilkadziesiąt minut sprzedał 80 tysięcy biletów na swoją trasę koncertową. To jest ten piątek, bardziej hip-hopowy, bardziej współczesny, a sobota i niedziela to muzyka, która łączy pokolenia. Molesta Evenement, a później Urszula, Igo i Baim. I niedziela, 20 dzień września i na naszym stadionie Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips i Lady Punk.
1: Mówił rzecznik Urzędu Miasta Przemysław Rybicki.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Sezon grzybowy w pełni, lasy przeżywają prawdziwe oblężenie. Rozmawialiśmy z mieszkańcami o tym, jakie grzyby lubią najbardziej i w jaki sposób można je przyrządzić.
3: Prawdziwki, podgrzybek.
4: To mogą być podgrzybki, maślaki. No, ja lubię las, kocham las. No,
5: bardzo lubię. Takie, jakie występują w lesie, bo to wszystko zależy od pogody. Małżonka bardzo lubi i przyrządza.
6: Przetwory. No wodzcie, albo mrożone na sosik.
7: Suszę, marynuję, no mrożę. Bardzo lubię zbierać.
1: Tyle lokalnie, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
8: Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Mazurkowski.
9: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
10: Te najbliższe tygodnie miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
8: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę.
2: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: A w pogodzie niestety bez zmian, czyli pochmurno w całej Polsce. Miejscami nawet deszczowo, większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe tylko na zachodzie, maksymalnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Karpat, tam tylko 15 kresek.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 6 po 12, czyli w Radiu Sochaczew rozpoczynamy jeszcze więcej muzyki, a zaczyna Hathaway i Live. Zagramy też hit dnia. Tomek Marciniak, popołudniowe, cześć.

0: 14 po 12, czyli w Radio Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60.

0: 22 minuty już po 12. Słuchacie Radia Sochacze w piątkowe, w poniedziałkowe, gdzie do piątku? W poniedziałkowe popołudnie, tymczasem prawie 8 zł za benzynę i prawie 10 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam innego pozostało?
1: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to przykrzające życie.
2: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
0: A z kierowcami na stacji paliw rozmawiał Jakub Medek.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
4: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
7: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

0: Artur Rojek już za nami muzycznie, za 20.13 kolejna porcja wiadomości lokalnych. Tymczasem, jak już pewnie wiecie, klub piłkarski Orkan wczoraj pokonał u siebie Stoczniowca 2 Płock w ramach trzeciej kolejki klasy A. Grupa Płocka, 2 gole w tym meczu strzelił Bartłomiej Rybak, z którym po tym spotkaniu rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Chyba z przebiegu meczu możesz być zadowolony, tak miało być?
2: No tak. Tak, najważniejsze 3 punkty, mamy cel jakiś tam, żeby powalczyć o awans, więc to co najważniejsze. Fajnie, że 5 bramek się udało nam strzelić, czyste konto, więc wszystko perfekcyjnie, kibice dopisali.
1: To jeszcze o ten cel zapytam, bo były ładne strzały z daleka, co tam się wydarzyło? Nóżka ułożona, szybka decyzja, czy było miejsce, czy jak to wyglądało z twojej perspektywy?
2: Sytuacyjnie, tak. Udało się tym razem. Wcześniej się nie udało, teraz się udało, więc cieszymy się. Nie do obrony, o tak powiem.
1: Okej, okay. To powiedz mi właśnie z perspektywy trybun, bo kibiców na meczach Orkana jest więcej, wy robicie show. O to chodzi? Dobrze się gra z publicznością?
2: No wiadomo, że gramy dla publiczności, więc także dla nas to jest właśnie... Chcieliśmy podziękować też zarządowi za to, co robią wokół też meczu, że zbierają tych kibiców, bo dla nas to jest najważniejsze, by kibice byli na meczach.
0: Czyli widzimy się w środę o 18 na meczu pucharowym, o czym jeszcze będziemy mówić.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

0: 2 minuty dzielą nas od 13. Za chwilę ponownie Oskar Tomczyk pojawi się w studiu i przedstawi wiadomości, a w nich oczywiście wrócimy do wczorajszych dożynek powiatu sochaczewskiego.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
7: Stulecie osiemdziesiątki za nami, ale zostanie pamiątka. O tym za chwilę. W tym serwisie także podziękowania dla rolników od gospodarza dożynek wójta Damiana Jaworskiego. Powiemy też o czipowaniu kotów i psów, które organizuje sochaczewski ratusz. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gala finałowa jubileuszu stulecia osiemdziesiątki już za nami, ale na lata symbolem tej uroczystości będzie pamiątkowa tablica odsłonięta przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Szczególnych gości, którzy dokonali odsłonięcia tablicy, przedstawił Julian Tasiecki z Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu.
8: Poprosimy o odsłonięcie tablicy pana dyrektora Stanisława Kwiatkowskiego, dyrektora w latach 1989-2001 i wieloletnią panią wicedyrektor, panią Ewę Dymek.
7: Tablica z nami zostanie, mówiła dyrektor szkoły Julia Jakubowska.
9: Tablica pozostanie i będzie upamiętniała naszą szkołę przez długie lata. Ufundowana jest przez Zespół Organizacyjny Obchodów i przez naszych pracowników szkoły.
7: Jak wyglądały obchody jubileuszu 80? O tym przeczytacie na portalu tusochaczew.pl.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Gmina Rybno była w tym roku gospodarzem corocznych dożynek powiatu sochaczewskiego, za co rolnikom dziękował oraz czego życzy na przyszłość gospodarz wójt Damian Jaworski.
10: Powiem tak, atmosfera na dożynkach powiatu sochaczewskiego w gminie Rybno jest wspaniała. Jest z nami wielu mieszkańców powiatu sochaczewskiego, z czego bardzo się cieszę. Jest to święto rolników, sadowników, ogrodników. Jest to wyraz wdzięczności dla ich ciężkiej, całorocznej pracy, ponieważ to rolnicy, sadownicy i ogrodnicy zapewniają nam żywność do naszych sklepów, domów i za to im należą się wielkie podziękowania. Korzystając z okazji, chciałbym im złożyć najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, radości, spełnienia wszystkich marzeń, aby wszystkie plany, pomysły związane z działalnością rolniczą kończyły się zawsze pomyślnie, aby dopisywała pogoda i wynagrodzenie za ich ciężką pracę było godziwe i odpowiednie.
7: Urząd Miasta Sochaczew zaprasza na bezpłatną akcję chipowania kotów

0: i psów. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę na parkingu koło szkoły podstawowej nr 4 w godzinach od 14 do 18. Ratusz zapewnia też dodatkowe atrakcje jak bazarek dla bezdomnych zwierząt, watę cukrową, popcorn, malowanie twarzy i wiele innych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Nowi znajomi, kolorowe kredki i najważniejszy atrybut każdego ucznia – plecak. To właśnie on będzie z dzieckiem każdego dnia w szkole przez kilka godzin. Może wspierać prawidłowy rozwój postawy, ale źle dobrany może stać się źródłem przeciążeń, bólów pleców, a nawet sporych wad kręgosłupa. O czym warto pamiętać w kwestii plecaka, mówi trener sportów sylwetkowych Piotr Zieliński.
2: Powinniśmy nosić na obu ramionach, odpowiednio wyregulować, też nie za ciasno, ale tak, żeby górna krawędź plecaka była na wysokości barków, co jest ważne, żeby nie kupować też plecaka na zapas, za dużego. Jego waga już z obciążeniem powinna być 10-15% wagi dziecka, co no, też się nie zgadza, bo ja sam miałem problem z noszeniem plecaka Marysi. Kiedyś patrzyłem przez okno i mówię, jejku, dlaczego ci rodzice pomagają nosić ten plecak? Mówię, przecież dziecko samo powinno nosić. Teraz jak już jest Marysia w 5 klasie, to już zrozumiałem, o co chodzi. Powinien odpowiednio przylegać nam do pleców i żeby duże książki, cięższe układać też jak najbliżej pleców. I jeszcze jedna taka rzecz, ten plecak trzeba sprawdzać też dziecku, bo nieraz gromadzą rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne, nie wyciągają książek, nie wyciągają stroju.
0: Tyle lokalnie, czas na wiadomości ekonomiczne.
1: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
7: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
6: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy Sanepidów w całym kraju. Przypominamy także, że grzybów nie można zbierać w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, co często jest łamane. To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały Zamek Kapituły Warmińskiej, gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście, zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt kompleksowego remontu to 80 milionów złotych. Zwykłe cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump podczas turnieju golfowego zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł w jedną stronę. A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 6 po 13, poniedziałek, 14 dzień września, jutro wtorek i już będzie od razu lepiej, prawda? Będziemy mówić o tym, co działo się w weekend w Sochaczewie, a dokładnie na przykład o pierwszym rzucie zatytułowanym Odkryj Darta. Tomek Marciniak, witam, cześć.

0: 17 po 13, tu Radio Sochaczew. W minioną sobotę pod balonem przy Warszawskiej 80 odbyło się wydarzenie zatytułowane Pierwszy rzut odkryj darta, organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Realizowane to zadanie było w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego, mówi Renata Kubik z Mosiru.
1: Panowie z sochaczewskiej społeczności darterskiej stanęli na wysokości zadania. Wczoraj do godziny 22 składali tutaj wszystkie stoiska. Pięknie to wygląda, mamy naprawdę dużo chętnych, nie spodziewałam się. Gra jest bardzo wciągająca. Ja w życiu nie rzucałam rzutkami do celu, bo i cel już nie ten i w ogóle, ale naprawdę zachęcam. To jest sport, jak się okazuje, dla każdego, i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla dzieci, i nawet dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy stoisko też dla dzieci, i przy którym tu się dowiedziałam od panów, nawet i ludzie na wózkach mogą sobie porzucać.
2: Bo ja panów specjalistów się jeszcze nie pytałem, czy za nazywanie darta rzutkami obrażają się?
1: Nie wiem, jeszcze nic mi żaden nie zwrócił uwagi, więc mam nadzieję, że to nie tylko z grzeczności, ale nie popełniłam jakiegoś fopa.
2: No i rozumiem, że jeżeli impreza się przyjmie, to charakterystyką Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest to, że w kalendarzu będzie trzeba znaleźć miejsce.
1: Jak najbardziej, kochani, choćbyśmy mieli robić imprezę po imprezie, to my na pewno zorganizujemy, już planowaliśmy z chłopakami tutaj ligę. I muszę powiedzieć paniom szczególnie, jeżeli zorganizujemy ligę darta w Sochaczewie, to na pewno jedną ze zwycięzców będzie pani zastępca burmistrza, pani Kamila Gołaszewska-Kotlarz, bo dzisiaj 3 razy pod rząd, kochani, bullseye było trafione. 50, samo centrum tarczy, po prostu 3 razy pod rząd. Pięknie.
0: No, mamy nadzieję, że to wydarzenie na stałe wpisze się do kalendarza imprez sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
3: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
0: A już za chwilę na antenie Radia Sochaczew audycja Co Słychać na Mazowszu.
3: Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
8: Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
10: Polecam. Cezary Pazura.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
13: Reklama.
14: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
15: Unijne wsparcie trafiło do regionu ostrołęckiego. Sprawdzimy, co uda się zrealizować dzięki tym funduszom. W programie także o kolejnym rekordzie w kolejach mazowieckich. A na koniec zaprosimy na ostatni w tym roku Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
14: Co słychać na Mazowszu?
15: Ogromne wsparcie unijne trafiło do regionu ostrołęckiego. Blisko 23 miliony złotych pozwoli na uruchomienie Centrum Usług Społecznych w Ostrołęce oraz w gminie Szulborze Wielkie, a także na rewitalizację 4 obiektów tworzących historyczny kompleks ratusza miejskiego w Ostrołęce. To ważne inwestycje, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
16: Usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne i rozszerzamy te usługi. To już nie są te miejskie pomocy społeczne, tylko rozszerzamy te usługi. A jeśli chodzi o rewitalizację, szanowni państwo, to wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji. Są 4 budynki.
15: Te projekty ułatwią życie mieszkańcom Ostrołęki i okolic, podkreśla prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
17: Chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do tej urzędniku był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie będzie miał charakter generalny i kapitalny.
15: Gmina Szulborze Wielkie dzięki wsparciu otworzy Centrum Usług Społecznych, w którym wsparcie otrzyma kilkudziesięciu mieszkańców gminy, w tym m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności.
13: Warto wiedzieć.
15: Samorząd województwa mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Piecze nad miejscem, w którym przez lata powstały dzieła jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku, będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Chcemy udostępnić to miejsce zwiedzającym, ale także artystom, mówi marszałek Adam Strudzik.
18: To będzie takie miejsce, do którego będą mogli przyjeżdżać i turyści, i znawcy sztuki, ale też młodzi na przykład artyści, przedstawiciele uczelni plastycznych czy sztuk wyższych związanych ze sztuką.
15: W domu Wojciecha Fangora w Błędowie będą prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Położona nad rzeką Mogielanką posiadłość to dawny młyn otoczony rozległym parkiem o powierzchni blisko 2 hektarów. Nabycie przez Samorząd Województwa Nieruchomości w Błędowie jest wynikiem wieloletnich rozmów, zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.
19: Rozpoczęliśmy kilka lat temu rozmowy z fundacją, z panem Piotrem Patkowskim jako prezesem fundacji Fangora. Element, który był dla nas bardzo ważny, to odkupienie od właścicieli, a więc pana Piotra, fundacji, odkupienie nieruchomości, gdzie tworzył Fangor, gdzie ostatnie lata życia spędził i stworzył coś wyjątkowego.
15: A więcej o fundacji Wojciecha Fangora i twórczości artysty można usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu Halo tu Mazowsze.
13: Czy wiesz, że...
15: Już po raz 16 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września. Celem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
20: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
15: A na laureatów czekają nagrody finansowe. Wolontariusze indywidualni otrzymają 3000 zł, grupy oraz szkolne i studenckie koła wolontariatu 4000 zł, a laureat w kategorii specjalnej otrzyma 5000 zł.
13: W drodze.
15: Coraz więcej osób chce podróżować pociągami kolei mazowieckich. Spółka odnotowała znakomity wynik przewozowy po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku. W pierwszym półroczu liczba pasażerów wzrosła o ponad 4 miliony w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Na dynamiczny rozwój spółki wpływa wiele czynników, podkreśla Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
21: Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki konsekwentnej realizacji strategii taborowej, obejmującej zarówno modernizację pojazdów starszego typu, ale przede wszystkim zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
15: Obecnie Koleje Mazowieckie stanowią ponad 16,5% całego rynku kolejowego w Polsce.
13: Gdzie na weekend?
15: To już ostatni Mazopiknik w tym roku. Impreza kończąca cały cykl odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie na uczestników czeka moc atrakcji i wydarzeń, a w tym roku było w czym wybierać, podkreślają mieszkańcy Mazowsza biorący udział w piknikach.
22: Bardzo dobrze, bo u nas tak mało tych badań jest ciągle, także dobrze, bo wszystko można sobie zrobić.
23: Proszę, człowiek nie ma czasu się na co dzień badać, bo pracuje, jest zagoniony, a tak jest okazja przyjść od ręki za darmo.
24: Teraz robiłem badania, płuca.
25: Dla dzieciaków wszystkie są interesujące i jesteśmy właśnie dziczeczkami, tam biorą udział w graniu. I...
26: No jak najbardziej, integracja jest bardzo potrzebna, także my jesteśmy bardzo zadowoleni. No coś się dzieje, oby się nadal działo.
15: Gwiazdą wieczoru w sobotę będzie Kamil Bednarek. Mazopiknik rozpocznie się o 13 w Twierdzy Modlin.
13: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Bye.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793-358-952.
6: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: 14 do 14 na zegarach poniedziałek. Jak to poniedziałek? Odpoczywamy po weekendzie, tak żeby dojść do siebie. Bardzo często tak bywa. Okazuje się, że Polacy mają średnio nawet 3 godziny dziennie, by odpocząć lub zrobić to, na co mają ochotę. Bardzo ciekawe zdanie. Wynika tak przynajmniej z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje, a 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport, a tylko 10% poświęca czas swoim członkom rodziny.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Za chwilę 14, za chwilę ponownie w studio Stuttgart Tomczyk i kolejne wiadomości lokalne, a także z kraju i ze świata.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
8: Jakiej oko nie widziało,

0: Obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia A-dur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
5: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: To było Święto Rolników z powiatu sochaczewskiego. Powiatowe dożynki w Matyldowie za nami. Jak było? O tym w serwisie. 80 skończyła 100 lat swojej działalności. O jubileuszu już za moment. Policja informuje o fałszywych aplikacjach imitujących usługę M-Obywatel. Za chwilę o tym, jak się przed tym bronić. Oskar Tomczyk, zapraszam. Dziękowano za plony oraz całoroczną pracę rolników z powiatu sochaczewskiego. Za nami powiatowe dożynki, które w tym roku odbyły się w Matyldowie w gminie Rybno. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie, gdyż rolnictwo stanowi w naszym regionie ważną gałąź gospodarki i opiera się na wspólnej pracy nierzadko całych rodzin, mówiła starosta Jolanta Gonta.
7: Bardzo dużo mamy rolników, mamy też bardzo liczne gospodarstwa i to też dużo jest takich gospodarstw rodzinnych, czego bardzo się cieszymy, że ta w pewnym sensie też i tradycja i przekazywanie gospodarstw z ojca na syna, rozwijanie ich na naszym terenie jest bardzo, bardzo mocne. Także ja bardzo dziękuję, dziękuję rolnikom, ale też dziękuję całej społeczności za to, że nadal pierwszym, najważniejszym elementem tak naprawdę uroczystości dożynkowych to jest wspólna modlitwa, że tak dużo mieszkańców powiatu było nam przy po to, żeby dziękować Bogu za plony, dziękować rolnikom, za rolników i życzyć im oczywiście, żeby kolejne lata były lepsze, łatwiejsze.
6: Starostami dożynkowymi byli Martyna i Marcin Gajdowie z miejscowości Złota, prowadzący wspólnie gospodarstwo rolne od 3 lat. Chleb dożynkowy upiekła piekarnia Czaplicy z Rybna. Na scenie zaprezentowali się MIG, Piękni Młodzi Magdalena Narożna, zespół pieśni i tańca Sochacze, uczniowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi imienia Zygmunta Proskiego w Rybnie, zespół wokalno-instrumentalny Echo Pokoleń oraz zespół Apasjonata. Relacje z dożynek znajdziecie na portalu tusochaczew.pl.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: A za nami również finał obchodów stulecia 80, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. W sobotę siedzibę placówki odwiedziły setki osób, wśród nich absolwenci, byli i obecni pracownicy, a także goście honorowi. Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska oddała głos obecnym uczniom, zadając kilka pytań przewodniczącemu samorządu uczniowskiego Patrykowi Świątkowi.
8: Taka duża społeczność, 1000 uczniów wybrało ciebie na przewodniczącego, to musieli ci zaufać. Powiedz mi, co takiego jest w tej szkole, że właśnie wybrałeś tę szkołę i twoi koledzy, koleżanki właśnie tu się uczą? Czym ta szkoła zachwyca?
9: Na pewno super nauczyciele oraz bardzo fajne kierunki, które mogą rozwijać w przyszłości.
8: A widzicie, nie pomyliłam się. Świetni nauczyciele i świetne kierunki. A ty jaki kierunek wybrał?
9: Technik logistyk.
8: No to tutaj w tym terenie bardzo dobry kierunek. A powiedz mi jeszcze, co takiego robiliście w ubiegłym roku, na przykład szkolnym, wy jako samorząd, z czego jesteście wyjątkowo dumni?
9: Dużo akcji charytatywnych. Panią Ewą Haber byliśmy w szpitalu rozdać misie dzieciom.
8: Szanowni Państwo, brawo dla Patryka, bo to my się nie umawialiśmy z Patrykiem na takie wystąpienia. To wymaga ogromnej odwagi.
6: W ramach uroczystej gali dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Nie zabrakło rozmów, poczęstunku, a na zwieńczenie balu absolwenta. Jeszcze apel policji: uważajcie na fałszywe aplikacje podrabiające M-Obywatela. Oszuści posługują się przerobionymi zrzutami ekranu, mającymi imitować autentyczny widok naszego elektronicznego dokumentu. Należy korzystać z oficjalnych źródeł i procedur weryfikacyjnych. Zwracajmy uwagę, jeśli ktoś posługując się fałszywym M-Obywatelem wywołuje

0: Czuje presję czasu albo unika pytań, powinno to wzbudzić naszą czujność, dodaje policja.
1: Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
2: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Według Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: No i nam trochę pokropiło, a miało nie padać. 18 stopni, no już tak to jest z tą pogodą. Pytanie, czy te zapowiedzi synoptyków, że w godzinach popołudniowych wyjrzy nam słońce, się potwierdzą. Oby. Lekki wiatr cały czas towarzyszy nam z zachodu. Słonko wstało o 6.11, zajdzie za horyzont o 18.56.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 6 po 14. Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki, której na pewno nie zabraknie. Tomek Marciniak, ponowne. Cześć. W tej godzinie tradycyjnie, jak to zawsze w naszym radiu, gość radia, kto to taki, z kim porozmawiał Oskar Tomczyk, o tym dowiecie się już za chwilę.

0: Mówiłem już o tym, że piłkarze Sochaczewskiego Orkana idą od zwycięstwa do zwycięstwa w klasie A. Grupa Płocka 5-0 to jest ostatni wynik trenera Przybylskiego, a już w najbliższą środę, piłkarska środa w Sochaczewie, na mecz pucharowy zaprasza Sebastian Przybylski, prezes KP Orkan Sochaczew.
1: Zapraszamy wszystkich kibiców w najbliższą środę o godzinie 18:00, gramy ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski ze Spartą Mochowo. Też będzie fajna atmosfera, mamy speakera, będzie Elza i spółka, będzie wiata nad dzikim stawem, będzie eskorta dziecięca, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, zresztą będzie post już na tym na Facebooku, więc zapraszamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych, one bardzo się rozwinęły od jakiegoś czasu, bardzo fajnie to działa, no i liczymy, że ten puchar regionalny w środę pójdzie po naszej myśli, że kolejny mecz 23 września, również w środę o 18:00, tutaj półfinał, tam już w półfinale czeka na nas Stoczniowiec Płock, pierwsza drużyna, która też gra w lidze okręgowej.
0: Liczymy oczywiście na kolejne zwycięstwo i awans do półfinału.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: A w studiu Radia Sochaczew Monika Kosowiec-Placek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa.
13: Będziemy rozmawiać o pewnym programie, projekcie, który będziecie realizować dla uczniów. Dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Sochaczew. Co to za projekt?
14: Tak, zgadza się. Jest to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną pod tytułem Mali Wielcy Artyści w Bibliotece. Będzie to cykl zajęć, takich warsztatów, które będą łączyć w sobie zagadnienie zarówno teoretyczne z zakresu historii sztuki, jak i właśnie część taką warsztatową, plastyczną. I tutaj takie treści z zakresu kultury wysokiej mamy zamiar przedstawić w taki sposób atrakcyjny, aktywizujący i przystępny dla uczniów na etapie wczesnoszkolnej.
13: Tak jest. I to już
14: edukacji.
13: Edukacji, dokładnie. No właśnie, bo wasze zaproszenie do udziału w projekcie przede wszystkim kierujecie w pierwszej kolejności do szkół.
14: Tak, w pierwszej kolejności zwracamy się do sochaczewskich szkół podstawowych z prośbą o wytypowanie uczestników. To jest właśnie uczniów z klas 1-3, wyróżniających się talentem plastycznym lub lubiący taką aktywność artystyczną, ale ze szczególnym uwzględnieniem tych dzieci, które nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w takich zajęciach na zasadach komercyjnych. Mm-hmm. Także tutaj taka właśnie prośba do dyrektorów szkół podstawowych o taką współpracę i o pomoc w wytypowaniu takich uczniów. Ilość miejsc jest ograniczona. Jeśli takie miejsca wolne zostaną, wtedy będziemy przyjmować również zgłoszenia indywidualne, także zapraszamy.
13: Rozmawiamy o cyklu zajęć właśnie związanych z tą sztuką, zajęć plastycznych. No i to nie pierwszy raz, kiedy organizujecie coś takiego. Tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, powiedziała pani, że te zajęcia zawsze, gdy tylko się w bibliotece pojawiają, cieszą się dużym zainteresowaniem.
14: Tak, ten projekt jest też odpowiedzią na właśnie zgłaszane zainteresowanie i obserwowane zainteresowanie, mhm. bo takie zajęcia plastyczne różnego rodzaju, pojawiają się u nas w bibliotece przy okazji na przykład wakacji w bibliotece, ferii w bibliotece, Dnia Dziecka, czy też Mikołajek i zawsze cieszą się takim dużym zainteresowaniem. Dlatego też postanowiliśmy odpowiedzieć na te zainteresowanie z takim trochę większym rozmachem, bo tytuł jest nieprzypadkowy. Mali, wielcy artyści. Chcemy, żeby dzieci poczuły się jak prawdziwi artyści, przyszli do biblioteki i zrobili sobie arcydziełko.
13: O, pięknie. W takim razie mam nadzieję, że ci przyszli artyści nas słuchają i już teraz będą na przykład wiedzieć, gdzie się zgłaszać, a może taką chęć swoim dyrektorom szkół zasygnalizują. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak te zajęcia tak zwykle wyglądają. Jak reagują najmłodsi na tą możliwość, żeby sobie właśnie coś namalować, żeby artystycznie podziałać w tym kierunku?
14: Znaczy, zajęcia plastyczne są na ogół zawsze lubiane, ale też jest ważne, żeby to nie była tylko kolorowanka, tylko żeby to było przedstawione w taki sposób atrakcyjny, niecodzienny i tutaj właśnie te nasze zajęcia są odpowiedzią właśnie na taką potrzebę. Może ja przeczytam, bo to będzie cykl czterech zajęć.
13: W soboty.
14: Tutaj o dokładnych terminach będziemy informować w przyszłości, ale będą się odbywały w soboty w Kramnicach Miejskich. Będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, bo to będzie nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, plastyk, pedagog specjalny, ale ostatnie zajęcia takie przy sztalugach, kiedy właśnie uczestnicy już będą mieli okazję pracować przy sztalugach, na blade ramach, z paletą malarską w ręku i poczuć się jak ci właśnie wielcy artyści, to te zajęcia poprowadzi artysta plastyk, znana wszystkim w Sochaczewie, pani Barbara Jachimowicz. Także cieszymy się bardzo na tą współpracę. I przeczytam może tematykę zajęć. To jest pierwsze zajęcia, to pop-artowska Mona Lisa od Leonarda da Vinci po Andy'ego Warhola. Drugie zajęcia to Matisse Collage, malowanie nożyczkami. Jackson Pollock, wyżyj się artystycznie i zrób sobie arcydziełko w stylu ekspresjonizmu abstrakcyjnego. I ostatnie właśnie malowanie martwej natury prowadzone pod okiem artysty malarza, więc myślę, że to będą zajęcia takie aktywizujące i ciekawe.
13: Powiedziała pani o tym rozmachu, z którym teraz ten projekt będziecie realizować i o tym też świadczy fakt, że zakupicie tutaj potrzebne sprzęty,
14: tak,
13: potrzebne materiały.
14: Tak. Zakupimy sztalugi, zakupimy podobrazia, palety malarskie, farby, również książki, no bo jesteśmy biblioteką, więc bez książek nie może się tutaj obejść, więc biblioteka wzbogaci się o zbiory dotyczące historii sztuki, biografie malarzy, albumy dotyczące historii sztuki. Także tak właśnie chcemy, żeby to było z takim większym rozmachem zorganizowane.
13: Bo te już fizyczne poczucie się jak artysta i malowanie własnoręcznie, no to tak jak pani powiedziała na finał, ale wcześniej też trochę tej teorii trzeba, że tak powiem, liznąć,
14: tak,
13: trochę
14: tak,
13: się dowiedzieć
14: tak.
13: I tak kompleksowo do tego podchodzić.
14: Tak,
13: i teoria, i praktyka.
14: Dokładnie. Tak jak powiedziałam na początku, będziemy łączyć zajęcia teoretyczne z praktyką i najpierw przedstawimy, na czym polegał dany nurt w historii sztuki lub jak dany omawiany artysta tworzył, a później będziemy próbować to odtworzyć, oczywiście według możliwości naszych uczestników.
13: To też jest taki moment, gdzie no, rozpoczął się rok szkolny, więc uczniowie też szukają tych zajęć, takich aktywności dodatkowych poza tymi lekcyjnymi. Czy biblioteka może być, czy jest takim miejscem, gdzie zapraszacie, albo gdzie na przykład obserwujecie, że tych uczniów teraz po wakacjach jest więcej?
14: Tak, biblioteka nie jest już tylko wypożyczalnią książek, ale jest też miejscem, gdzie można spędzić czas, prowadzi różne działania i edukacyjne i jest też miejscem, w którym można po prostu pobyć, odpocząć. I jeśli chodzi o obecność w bibliotece, to zarówno w wakacje, jak i w roku szkolnym czytelnicy spędzają u nas czas. Wiadomo, trochę pod innym kątem przychodzą do biblioteki, kiedy rozpoczyna się rok szkolny, bo wypożyczenia są już związane z lekturami czy z jakąś literaturą potrzebną do szkoły. No też ruszamy z zajęciami, które biblioteka prowadzi dla przedszkoli i szkół. Także myślę, że jest widoczne zainteresowanie.
13: I będzie się u was jeszcze działo, gdy będą się pojawiać konkretne terminy i godziny tych spotkań w ramach projektu, o którym mówiliśmy, to na pewno również będziemy o tym informować.
14: Tak, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja coś więcej powiedzieć.
13: A ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. W naszym studiu była Monika Kosowiec-Placek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, pomysłodawca projektu Mali Wielcy Artyści w Bibliotece. Dobrze będzie projekt.
14: Tak, zgadza się.
13: Bardzo dziękuję.
14: Bardzo dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

Sara Chmiel, kwadrans do 15. My zaglądamy do Teresina, bo tam urząd gminy przypomina mieszkańców, że na przełomie września i października na terenie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów tekstylnych. Odpady tekstylne to m.in. zużyta odzież, stare obuwie czy galanteria skórzana lub pluszowe zabawki. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie gminy Teresin, a my zachęcamy do tego, żeby tutaj poszperać w swoich piwnicach, w swoich szafach i to, co nam zawala, co jest niepotrzebne, można to oddać za darmo, tak, że po pierwsze będzie więcej miejsca w szafie, a po drugie będziecie zadowoleni, że będzie to spożytkowane w sposób prawidłowy.

0: 17 za 3 minuty kolejna porcja wiadomości w Radiu Słuchacze FM. W nich wracamy cały czas do Matyldowa, bo tam wczoraj odbyły się dożynki powiatu sochaczewskiego.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzacyjne.

0: teplicy oraz chłodnie, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
6: Jest punktualnie 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: To była okazja do wspomnień, podziękowań oraz osobistych refleksji. Tak było w sobotę na stuleciu osiemdziesiątki. Za nami dożynki powiatu sochaczewskiego. Nie zabrakło tradycyjnych elementów świętowania. Szczegóły w tym serwisie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gratulacje, słowa uznania, podziękowania, prezenty, występy artystyczne, ale przede wszystkim osobiste wspomnienia. Tak przebiegała gala stulecia sochaczewskiej osiemdziesiątki, jaka miała miejsce ostatniej soboty.
8: Ja chodziłam do tej szkoły, chociaż nie byłam jej uczniem. Może to zabrzmi lekko tajemniczo, ale ja uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina i będąc w drugiej klasie był w naszej szkole remont. I w związku z tym uczniowie zostali przeniesieni na ten czas remontu, część klas tutaj właśnie do osiemdziesiątki, część do Ogrodnika. I ja miałam tą przyjemność poznać przez te kilka miesięcy osiemdziesiątkę. No było fajnie, bo my cała klasa dziewczyn, tu było mnóstwo chłopaków. Co prawda konkurencja była ze strony naszych koleżanek ze szkoły, zwłaszcza wieczorowej, ale jakoś tam się dogadywałyśmy.
7: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Osobistym wyznaniem podzieliła się z gośćmi także dyrektor szkoły Julia Jakubowska.
9: To jest moja jedyna praca i po studiach przyszłam do tej szkoły. Był wtedy pan Kontek, który w tym roku zmarł niestety i zatrudnił mnie na stanowisku nauczyciela i zostałam w tej szkole na wiele lat. Nie miałam innej pracy, czyli jestem całym sercem oddana osiemdziesiątce.
7: Owocem wydarzenia jest tablica pamiątkowa na budynku szkoły, ale także publikacja stworzona przez pracowników osiemdziesiątki, w której znalazły się nazwiska wszystkich absolwentów.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Dożynki to czas refleksji nad tym, jak ważna jest praca na roli, ludzka solidarność i współdziałanie, by było z czego upiec chleb dożynkowy i by móc go sprawiedliwie podzielić. Tym razem starostwo powiatowe w Sochaczewie zaprosiło do współorganizacji gminy Rybno. Dziękowano w ten sposób rolnikom za trud włożony w pracę na roli. Podziękowanie od prezydenta Karola Nawrockiego przekazał poseł Maciej Małecki.
10: Miałem ten zaszczyt, żeby przekazać pozdrowienia od pana prezydenta Karola Nawrockiego dla rolników ziemi sochaczewskiej. Pan prezydent pozdrawiał uczestników dożynek i w Rybnie, bo pierwsza część rozpoczęła się w kościele w Rybnie i tu w Matyldowie. Bardzo taki mądry, wyraźny, mocny list prezydenta Karola Nawrockiego, w którym precyzyjnie zwraca uwagę na bolączki polskiej wsi. Też te słowa były potrzebne, bo mieszkańcy dokładnie podzielają i mówią, że prezydent trzyma rękę na pulsie w sprawach rolniczych.
7: Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie. Następnie odbył się korowód dożynkowy, w którym udział wzięły delegacje z różnych gmin powiatu sochaczewskiego. Każda z nich prezentowała wieńce dożynkowe wykonane z tegorocznych zbóż, owoców i kwiatów, co podkreślało lokalne tradycje i bogactwo rolnictwa regionu. Dalsze uroczystości przeniosły się na plac przy OSP Matyldów.
11: Mój brat prowadzi tutaj w Rybnie gospodarstwo, które przejął po dziadkach. Ja w miarę możliwości staram się mu pomagać, więc ten trud rolniczy nie jest mi obcy. Bardzo nisko kłaniam się wszystkim rolnikom, którzy przyjęli te gospodarstwa rodzinne, którzy to prowadzą, którzy inwestują, rozwijają, bo wiemy, jak ogromne nakłady są potrzebne, jak ogromnie dużo czasu potrzeba spędzonego właśnie w gospodarstwie, właśnie na polu, a z tymi plonami, płodami rolnymi, potem z ich sprzedażą nie jest to zawsze łatwe i proste, trzeba się bardzo mocno nagłówkować, natrudzić, wiemy to z własnego doświadczenia w naszym gospodarstwie rodzinnym. Chylimy czoło, kłaniamy się bardzo nisko wszystkim rolnikom powiatu Sochaczewskiego.
7: O swoich osobistych rolniczych doświadczeniach mówił poseł Adam Orliński.
12: Dron na plaży koło Ustki. Bez załogowca znalazło wojsko i podjęło zmowę.

0: morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
1: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
0: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 19 stopni na termometrach. No i powoli zaczyna się nam przejaśniać. Czyli tutaj synoptycy chyba mają rację, że w godzinach popołudniowych zaświeci nam słonko. W nocy temperatura na poziomie 13 stopni, czyli nie jest źle, a jutrzejszy dzień bardzo podobny do dzisiejszego, od rana pochmurno, a w ciągu dnia już cieplej i też w godzinach popołudniowych ma wyjść słońce, nawet 20 stopni jutro na termometrach w Sochaczewie i okolicach.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 6 po 15, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki. 14 dzień września, poniedziałek w kalendarzu. Roxana i Bernard, do nich idziemy na imieniny. Delikatny prezent jak najbardziej wskazany. Kłaniamy się również dzisiejszym jubilatom. W świętach nietypowych mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. A w przysłowiach, że na podwyższenie świętego krzyża jesień się przybliża. No i chyba coś w tym jest. Ponowne, popołudniowe. Dzień dobry ode mnie. Cześć, Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko. Baltimora i Tarzan Boy.

0: Już w najbliższą sobotę 19 dnia września wielki rewanż, czyli spotkanie piłkarskie ekipa burmistrza kontra klub piłkarski Orkan Sochaczew. Zapraszamy na mecz charytatywny. Będziemy zbierać pieniążki dla Mai i Stasia Tarasów. Na to wydarzenie zaprasza burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak.
1: Otwieramy piękne kompleksy sportowe. To o 14.30, od po godzinie 15.00. Wielkie wydarzenie sportowe, trzy mecze sportowe i ten ostatni, ekipa burmistrza kontra Orkan Sochaczew. Powiem, łatwo skóry nie sprzedamy, ale najważniejsze, że zbieramy tego dnia dla Mai, dla Stasia i każda złotówka naprawdę będzie na wagę złota. Zachęcam, bądźmy razem. Ja podkreślam, że zawsze sochaczewianie mają najpiękniejsze serca i też wielkie podziękowania dla Radia Sochaczew, dla pana prezesa, dla pana redaktora, że wspieracie to wydarzenie, bo naprawdę to wydarzenie może pomóc rodzinie Tarasów.
0: Będzie to wyjątkowa formuła, będą niespodzianki, będą atrakcje dla najmłodszych, także naprawdę zapraszamy całe rodziny, pokażmy swoje serca i naszą hojność, bowiem tutaj będziemy licytować gadżety sportowe.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

0: 20 minut dzieli nas od 16, czyli w Radiu Słuchacze w czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Korkuje się od Piłsudskiego, od Olimpijskiej do Warszawskiej, tłoczne na Traugutta, zwłaszcza lewoskręt na skrzyżowaniu Gawłowskiej z Płocką, też już ruch wzmożony, podobnie jak i na moście w obu kierunkach. Postoicie na Alei 600-lecia i Staszica, a także na Trojanowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Staszica. Tutaj zresztą tłoczno. Przypominam, że droga, która nazywa się Kochanowskiego, tam jest zakaz jazdy. Trzeba wybierać inne objazdy. Jeździmy patrząc na znaki, a nie na pamięć, bowiem tam dużo samochodów musi wykręcać. Nie ma przejazdu, są kładzione rury i stąd takie utrudnienia. Utrudnienia na 50 na rondzie na Żyrardowskiej, tutaj spory korek od Bielic jadąc. Na samej A2 czysto, na 92 w Paprotni tradycyjnie jedna zmiana świateł was będzie czekała. Błonie to tutaj już od Piorunowa, utrudnienia później w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Zaczęły się powroty i to widać już na 580. Do Latchorzewa sięga korek na rondzie w Pawicach Nowych, później utrudnienia na pewno na wysokości Zielonek i Bożencina, no i roboty drogowe zależne jadąc w kierunku Warszawy, a to oznacza, że na światłach też już w tym momencie trzeba będzie chwilę postać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
14: Kawka się ceni.
15: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
16: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
17: Kia. Movement that inspires. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
13: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
14: Kawka się ceni.
15: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
19: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
22: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
23: Castorama!
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
26: Jeszcze więcej muzyki.
27: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
28: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
29: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.

Zbliżamy się do 16. Za chwilę ponownie Ostakar Tomczyk w studiu i wiadomości, a w nich jeszcze temat dożynek powiatu sochaczewskiego, jakie wczoraj odbyły się w Matyldowie.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 500 15 505.

0: a nektaryn Kiluzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
7: Na zegarach minęła już 16.
8: Hala przy ulicy Kusocińskiego w Sochaczewie przechodzi remont, są już zmiany. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Sochaczewie bez rozstrzygnięcia. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także zaproszenie na skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw. Wydarzenie już w najbliższy weekend. Oskar Tomczyk, zapraszam. Duże zmiany w hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego w Sochaczewie. Obiekt przechodzi długo wyczekiwany remont wnętrza. Efekty już widać. O szczegółach dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Izabela Wojdyno.
9: Bardzo duże zmiany. Rozpoczęliśmy z początkiem wakacji od naprawy dachu, może nie takiej kompleksowej, ale takiej, która też pozwoli nam spokojnie funkcjonować. Pomalowane zostały ściany na dużej sali. Właśnie zakończyły się prace związane z cyklinowaniem podłogi na sali judo oraz na dużej sali sportowej. Naprawdę robi to wrażenie, bo jednak ta świeża podłoga nadaje dużo świeżości, dużo światła daje, a jeżeli mowa o świetle, to również w najbliższych dniach zrobimy kompleksową modernizację oświetlenia w dużej sali.
8: Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Sochaczewie. Usługa miała być świadczona przez 3 lata, poczynając od września tego roku. Na ogłoszenie odpowiedziały 3 firmy. Remondis, Partner i Jarper z Wólki Kosowskiej. Miasto przeznaczyło na ten cel 45 milionów złotych. Ostatnia z firm zaproponowała cenę niższą o ponad 5 milionów złotych od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta, ale na dzień składania oferty przedsiębiorstwo nie spełniało jednego z warunków udziału w postępowaniu. Miasto przedłużyło umowę z dotychczasowym partnerem i zapowiedziało, że wkrótce ogłosi nowy przetarg.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: W najbliższy weekend odbędzie się 49. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Przez 3 dni na scenie głównej, która powstaje na Stadionie Miejskim przy ulicy Pomologicznej, wystąpi 12 gwiazd.
10: Scena festiwalowa rusza już 18 września w piątek, gdzie, no nie ma co ukrywać, adresujemy ten program do takiej nieco starszej młodzieży, stawiając na to, co jest najbardziej popularne dzisiaj, więc na rapową muzykę. Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Jan Rapowanie i Kukon. Ja tylko przytoczę takie proste statystyki. Jan Rapowanie w tamtym roku dosłownie w kilkadziesiąt minut sprzedał 80 tysięcy biletów na swoją trasę koncertową. To jest ten piątek, bardziej hip-hopowy, bardziej współczesny, a sobota i niedziela to muzyka, która łączy pokolenia Molesta Evenement, a później Urszula, Igo i Baim. I niedziela, 20 dzień września i na naszym stadionie Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips i Lady Punk.
8: Mówił rzecznik Urzędu Miasta Przemysław Rybicki.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Sezon grzybowy w pełni, lasy przeżywają prawdziwe oblężenie. Rozmawialiśmy z mieszkańcami o tym, jakie grzyby lubią najbardziej i w jaki sposób można je przyrządzić.
11: Prawdziwki, podgrzybek.
12: To mogą być podgrzybki. Rybki, maślaki, no. Ja lubię las, kocham las.
13: No, bardzo lubię. Takie, jakie występują w lesie, bo to wszystko zależy od pogody. Małżonka bardzo lubi i przyrządza.
14: Przetwory. No, wodzcie albo mrożone na sosik.
15: Suszę, marynuję, no mrożę. Bardzo lubię zbierać.
8: Tyle lokalnie, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
2: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
7: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
19: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
7: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy Sanepidów w całym kraju. Przypominamy także, że grzybów nie można zbierać w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, co często jest łamane. To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały z Zamek Kapituły Warmińskiej.

0: Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt kompleksowego remontu to 80 milionów złotych. Zwykłe cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump podczas turnieju golfowego zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł w jedną stronę. A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Oj, po takiej porcji informacji to zdecydowanie jesteście, no właśnie, dobrze poinformowani o tym, co dzieje się wokoło, ale za godzinę wrócimy z tym wszystkim, co najświeższe i najważniejsze. Tak, trzymając rękę na pulsie, no właśnie. Bad Boys Blue na start naszego spotkania. Dajcie teraz głośniej.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: nich. To są dobre chłopaki. Kuba i Kuba, ich nowość na 94,9. Chłopaki już za nami. 20 minut po godzinie 16 i w Radiu Sochacze to, co w lokalnym sporcie, no bo przed nami Pucharowa Środa.
1: Zapraszamy wszystkich kibiców. W najbliższą środę o godzinie 18 gramy ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski ze Spartą Mochowo. Też będzie fajna atmosfera. Mamy speakera, będzie Elza i spółka, będzie wiata nad dzikim stawem, będzie eskorta dziecięca, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Zresztą będzie post już na tym na Facebooku, więc zapraszamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych. One bardzo się rozwinęły od jakiegoś czasu. Bardzo fajnie to działa. No i liczymy, że ten puchar regionalny w środę pójdzie po naszej myśli, że kolejny mecz 23 września, również w środę o 18, tutaj półfinał, tam już w półfinale czeka na nas Stoczniowiec Płock, pierwsza drużyna, która też gra w lidze okręgowej.
0: A zapraszał prezes piłkarskiego Arkana Sebastian Przybylski.
2: Radio Sochacze. Reklama.
3: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 16 września o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: to Morandi w Radiu Sochaczew, który towarzyszy na przykład wam za kółkiem. No właśnie, jak tam te sochaczewskie drogi? Dajcie znać, bo za chwilę na nie ruszymy. Jeżeli coś się dzieje, to jest ten moment, by do nas przekręcić. 46 863 22 22.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Popołudniową porą jest sporo takich miejsc, gdzie aut więcej. No i te utrudnienia w związku z większym natężeniem ruchu na pewno na 92, a szczególnie dla tych, którzy próbują wyjechać z Warszawy na wysokości Ożarowa Mazowieckiego. Tu będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu w Ołtarzewie na skrzyżowaniu. Podobnie, ale też dojeżdżając do Błonia i Błonie mijając, jadąc dalej w kierunku Sochaczewa, no tu też ta cierpliwość się może przydać. Ale też i Wiskitki, jadąc od Żyrardowa, dojeżdżając do tamtejszej krzyżówki przy A2, też ta kolejka samochodów się nam wydłużyła. No i tu warto wspomnieć, że tamtejsze rondo przecież tam trwają prace. Podobnie, jeżeli chodzi o to w Kuznocinie, czy także to na 50 przy Szelu. Tam też roboty i tam też mogą tworzyć się korki i tam też będzie trzeba po prostu swoje odstać. Ale też nie inaczej jest w samym mieście. No, patrząc na te główne arterie, to tam także te dodatkowe minuty na przejazd mogą się przydać. Na Warszawskiej, szczególnie na wysokości Piłsudskiego i 600-lecia, w jednym i drugim kierunku sporo samochodów, ale też w okolicach Traugutta i Staszica. No i od Łowickiej i Gawłowskiej, jadąc Płocką przez most, tu także to natężenie ruchu jest większe.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
10: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
9: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
10: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
9: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
10: Chyba tak zrobię.
9: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
10: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
9: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

Temat numer jeden to wyłowiony z Bałtyku dron i o tym powiemy w wiadomościach Radia Sochaczew już o pełnej. Bądźcie z nami koniecznie o 17:00, ale zanim wiadomości, to jeszcze pogramy Rio już teraz. Witam Bambino i Salia. Za chwilę.

0: Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiec

0: Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowej, dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
1: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
2: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
3: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Orkan wygrywa. W niedzielę w ramach 3. kolejki płockiej klasy A do Sochaczewa przyjechał rezerwowy zespół Stoczniowca Płock. Niespodzianki nie było. Dobrze naoliwiona maszyna trenera Macieja Przybylskiego wygrała 5-0.
9: Najważniejsze 3 punkty. Mamy cel jakiś tam, żeby powalczyć o awans, więc to co najważniejsze. Fajnie, że 5 bramek się udało nam strzelić, czyste konto, więc wszystko perfekcyjnie. Kibice dopisali. Chcieliśmy podziękować też zarządowi za to, co robią wokół też meczu, że zbierają tych kibiców, bo dla nas to jest najważniejsze, by kibice byli na meczach.
8: Mówi kapitan Bartłomiej Rybak. Czasu na odpoczynek jest mało, bo w najbliższą środę Orkan zagra na Stadionie Miejskim ze Spartą Mochowo w ramach Mazowieckiego Pucharu Polski.
10: Zapraszamy wszystkich kibiców w najbliższą środę o godzinie 18:00. Gramy ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski ze Spartą Mochowo. No i liczymy, że ten puchar regionalny w środę pójdzie po naszej myśli, że kolejny mecz 23 września, również w środę o 18:00. Tutaj półfinał, tam już w półfinale czeka na nas Stoczniowiec Płock. Pierwsza drużyna, która też gra w lidze okręgowej.
8: Zaprasza prezes Orkanu Sebastian Przybylski. Moc w warszawskiej klasie B pokazała Bzura Chodaków. Piłkarze Piotra Chmielaka wygrali z Orionem w Cegłowie 7-1. W sobotę 7 najlepszych par cyklu Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej stanęło do walki w wielkim finale. Ostatecznie najlepsi okazali się Marcin Sawicki i Dominik Pobralski.
11: Bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać. Ja miałem

0: Dwa lata przerwy, dlatego tym bardziej jest to dla mnie ważne, że udało mi się wrócić na takim poziomie. Wspaniała organizacja, wspaniałe miejsce, na pewno będziemy tu wracać w przyszłym roku.
1: Też dziękuję tutaj mojemu partnerowi, że wrócił po 2 latach. No i co? No i widzimy się za rok chyba, tak?
2: Mecze rozegrano na plaży miejskiej. Organizatorem cyklu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Także w sobotę działo się w namiocie lodowiska. Tutaj królował dart. Co ciekawe, pomysł ten jest realizacją zwycięskiego projektu w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego.
3: W zasadzie to jest najprostsza gra, jaka istnieje. Po prostu się stoi w miejscu i rzuca do tarczy. Wiadomo, liczy tutaj się powtarzalność, jak i celność, ale jest to gra dla każdego. Mam też przystosowane tarcze dla osób na wózkach, dla dzieci.
2: Tłumaczył Hubert Pęsiek, jeden z organizatorów projektu Pierwszy Rzut Odkryj Darta. Rysie, wicemistrzami. Niestety 8. turniej charytatywny padł łupem drugiej drużyny Dzików Warszawa, które wygrały z sochaczewską ekipą 99-72. Wydarzenie było także formą wsparcia zbiórki Pawełka Pokropka, chorującego na dystrofię mięśniową Duszena. A już w najbliższą sobotę w Chodakowie o 19:00 rozpoczęcie rozgrywek drugiej ligi koszykówki mężczyzn.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
8: Że jesteśmy już na półmetku tego miesiąca, bo to 14 dzień września, poniedziałek. I kto dziś świętuje? Roxana i Bernard, ale też Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. To właśnie wszyscy ci, którzy celebrują imieniny w poniedziałek 14 września. To przesyłamy moc życzenie. 7 po 17 i Opus. Dajcie głośniej.

0: ze swoją nowością. 20 minut po godzinie 17. Słuchacie Radia Sochaczew. To program Moja i Twoja Muzyka, więc do niej za chwilę też wrócimy. A za to przed nami zakończenie sezonu turystycznego w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. No właśnie, to jest też ten sygnał, że lato już powoli dobiega końca. Czytam o tym na tusochaczew.pl. No i to wydarzenie zaplanowano na najbliższą niedzielę, czyli na 20 września. Start już o godzinie 10. A co w programie? No to chyba to, co najważniejsze, to między innymi przejazd pociągiem retro do Tułowic, a już na miejscu w Osadzie Puszczańskiej, no to czekać na Was będzie piknik z ogniskiem i licznymi atrakcjami, a później no to powrót do Sochaczewa. Muzeum zaprasza tu wszystkich mieszkańców, którzy w ten sposób no chcieliby właśnie zakończyć sezon turystyczny w Wąskotorówce. Jak dokładnie wygląda ten harmonogram tej imprezy, to już sprawdzicie na tusochaczew.pl, tam są szczegóły.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00 zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia A-dur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

0: Kamaran i Gold. I 23 minuty, które pozostały nam do 18. Słuchacie Radia Sochaczew. No i słuchacie właśnie tych dźwięków, które dla was gramy. Za chwilę jeszcze więcej muzyki, ale także i tej, która to w Skierniewicach będzie rządzić, bo przecież od piątku właśnie tam kolejna odsłona doskonale znanej imprezy Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielka celebracja. To i też wielkie gwiazdy, które pojawią się na scenie tamtejszego stadionu.
1: Scena festiwalowa rusza już 18 września w piątek, gdzie, no nie ma co ukrywać, adresujemy ten program do takiej nieco starszej młodzieży, stawiając na to, co jest najbardziej popularne dzisiaj, więc na rapową muzykę. Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Jan Rapowanie i Kukon. Ja tylko przytoczę takie proste statystyki. Jan Rapowanie w tamtym roku dosłownie w kilkadziesiąt minut sprzedał 80 tysięcy biletów na swoją trasę koncertową. To jest ten piątek, bardziej hip-hopowy, bardziej współczesny, a sobota i niedziela to muzyka, która łączy pokolenia. Molesta Evenement, a później Urszula, Igo i Baim. I niedziela, 20 dzień września i na naszym stadionie Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips i Lady Punk.
0: No, przyznacie, że jest dobrze. O tym wszystkim opowiadał Przemysław Rywicki z Urzędu Miasta w Skierniewicach, a szczegóły znajdziecie też na tusochacze.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy.
2: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
2: Autopromocja. Reklama. Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
9: Panie i

pokręcił nam tu swoimi bitami. Jego Welcome to Saint-Tropez już za nami. 8 minut i będzie 18. Do tej pory muzycznie jeszcze Monika Lewczuk, a także nasza nowość Ring My Bell. Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. O co dokładnie chodzi, to te szczegóły już za moment o 18 w wiadomościach Radia Sochaczew.

0: Reklama.
1: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
6: I to już prawie 18.
7: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem. Miriam Lipińska. Premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza.

0: pompowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
1: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
0: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
2: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
0: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Ostatnie tchnienie lata, możemy powiedzieć, no przy środzie. Szczególnie 24-25 stopni. Wtedy prognozowane przez synoptyków, no bo jednak bliżej nam już do tych jesiennych wartości, patrząc na to, co na przykład jutro, bo 19 i tak mniej więcej ta 19-20 w tym tygodniu jednak będzie nam towarzyszyła. Jutro o poranku może popadać, więc parasole warto ze sobą zabrać, bo te mogą się przydać, podobnie jak w czwartek też ten deszcz prognozowany, a tak to słońce do nas wyjrzy, no taki bardziej pogodny ma być też sam weekend.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 4 minuty dokładnie po godzinie 18:00. To moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam ponownie. Zapraszam. This one I feel in broken hearts.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, śpiewał nam Jasiek Piwowarczyk w Radiu Sochaczew, to moja i twoja muzyka. No to za chwilę jeszcze jej więcej na 94,9 pojawi się DJ Cyril, ale też w tej godzinie nowości z lokalnego kina. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie premiery pojawią się już od piątku na dużym ekranie, to o tym wam powiemy w audycji Kinożercy. Bądźcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama. Ale...

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. I zaczniemy sobie od premier, które to od najbliższego piątku w Kinie Odeon. No, jedną z tych największych z pewnością jest Resident Evil. Brian, w tej roli Austin Abrams, pracuje jako kurier medyczny, przewożąc organy między szpitalami na potrzeby przeszczepów. Późną zimową nocą otrzymuje zlecenie dostarczenia pojemnika do szpitala Raccoon General Hospital w Raccoon City w Colorado. Podczas jazdy przez góry rozprasza się i potrąca kobietę. Gdy próbuje zawieźć ją do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe stworzenia. To pierwsza z tych premier, a druga to polska produkcja Mistyczka. Przez lata Alicja Lęczewska prowadziła dynamiczne życie. Była wiernym członkiem partii komunistycznej i cenioną nauczycielką, wymagającą, odpowiedzialną i całkowicie oddaną swojej pracy. Uwielbiała zagraniczne podróże. Wydawało się, że jej przyszłość została już dawno napisana, aż do dnia, w którym jedno spotkanie odmieniło wszystko. Wbrew sceptycyzmowi otoczenia i własnym lękom, Alicja wkracza na ścieżkę głębokiego życia duchowego. Jej mistyczne zapiski, pełne szczerości, nadziei i mądrości, z czasem trafiają do tysięcy ludzi szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o miłość, cierpienie, wiarę i sens życia. Ale też jako trzecia premiera coś dla tych młodszych, dla dzieci, animacja Teddy i magiczna lampa. Oli, nieustraszona dwuletnia córka Tadeo, sprawiła, że stał się on nadopiekuńczym ojcem, a urocza mumia czuje się odsunięta na bok. Kiedy w pałacu Buckingham znajdują magiczną lampę, mumia prosi ją o przeniesienie w czasie do Paititi w Peru w 1502 roku. Tad, Sara i cała ekipa będą musieli podążać za mumią w przeszłość, zanim coś zmieni bieg historii. Podróż zabierze ich przez Ocean Atlantycki z Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu aż do jaskini Alibaby i 40 rozbójników. Ale też są filmy, które w kinie Odeon cały czas są dogrywane i które wciąż możecie zobaczyć. To Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, a także 100 dni Misja Zeus. A z kolei od 30 września, no to wtedy ta najbardziej wyczekiwana polska premiera, czyli Lalka. Ale o tym filmie to będziemy jeszcze wspominać w kolejnej audycji Kinożercy. Na dziś to wszystko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Kierowco, płać i płacz, bo ceny paliw ciągle w górę. I to właśnie jest jeden z tych tematów, który pojawi się w wiadomościach Radia Sochaczew już o 19:00. Bądźcie z nami o pełnej.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Mamy 19, to mamy też kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych. Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To o blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
6: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest jak jest, no co zrobimy?
7: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
5: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego taniego

0: tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich dwóch dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Noce i poranki, no już chłodne, choć jeszcze te najbliższe z wartościami dwucyfrowymi. Po okolice 11-12 szczebelka tak też ten kolejny dzień nas przywita. No i deszczem, bo przed południem faktycznie może nam popadać i parasole mogą się przydać. Później już możemy liczyć na rozpogodzenia i maksymalnie 19-20 stopni. W środę nawet do 24-25 i pogodnie. Przy czwartku ponownie deszcz i temperatura od dół. Mówimy o 19 i ta 19-20 też w ciągu weekendu, który powinien być zdaniem synoptyków w miarę pogodny.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dwie trzecie Swedish House Mafia, czyli Axwell i Ingrosso i ich Dreamer na start tej godziny. To już chwila po 19. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. No to jej nie zabraknie, ale też i lokalnych tematów. Charytatywny mecz dla Mai i Stasia Tarasów. O tym powiemy sobie w tej godzinie. Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam.

0: to, co znane i lubiane, ale też i to, co świeże na 94,9. Tak wam gramy wieczorową porą w Radiu Sochacze w Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Te dźwięki już za nami, a my głośno mówimy o charytatywnym meczu dla Mai i Stasia Tarasów, bo ta impreza zbliża się coraz większymi krokami. To już w najbliższą sobotę. No to łapcie szczegóły o tym nadchodzącym wydarzeniu. Temat dla was burmistrz Daniel Janiak.
1: Otwieramy piękne kompleksy sportowe. To o 14.30, od po godzinie 15.00. Wielkie wydarzenie sportowe, trzy mecze sportowe i ten ostatni, ekipa burmistrza kontra Orkan Sochacze. Powiem łatwo, skóry nie sprzedamy, ale najważniejsze, że zbieramy tego dnia dla Mai, dla Stasia i każda złotówka naprawdę będzie na wagę złota. Zachęcam, bądźmy razem, ja podkreślam, że zawsze sochaczewianie mają najpiękniejsze serca i też wielkie podziękowania dla Radia Sochacze, że wspieracie to wydarzenie, bo naprawdę to wydarzenie może pomóc rodzinie Tarasów.
0: Jak można zrobić coś dobrego, to i my zawsze się na to piszemy. Będziemy też na miejscu, relacjonując to wydarzenie. Mamy nadzieję, że widzimy się właśnie tam i dołączycie też do tego wspólnego pomagania. Raz jeszcze zachęcamy.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Radiu ZHC FM takie połączenia to my uwielbiamy. The Chainsmokers i Coldplay, Something Just Like This to już za nami. Co u progu jesieni jest tematem numer jeden? No wiadomo, że grzyby. Jak tam wasze weekendowe zbiory? Byliście w lesie? Udało się coś zgarnąć? A może macie swoje ulubione grzyby?
1: Prawdziwki, podgrzybek, no i kurki.
2: To mogą być podgrzybki, maślaki, no ja lubię las, kocham las.
3: No, bardzo lubię. Takie, jakie występują w lesie, bo to wszystko zależy od pogody. Małżonka bardzo lubi i przyrządza.
4: Przetwory. No wodzcie, albo mrożone na sosik.
5: Suszę, marynuję, no mrożę. Bardzo lubię zbierać.
0: Pozdrawiamy grzybiarzy i życzymy udanych łowów podczas kolejnych wycieczek do lasu.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No i zawsze swoimi zbiorami możecie też się pochwalić. Nasz Messenger jest do waszej dyspozycji. Można wysyłać zdjęcia.

0: Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Na podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża. Takie przysłowie znajdziemy dziś w kalendarzu w poniedziałek 14 września. No tak, coraz bliżej nam do tej pory roku. Oficjalnie powitamy ją 23 wtedy kalendarzowa. A za chwilę na zegarach 20. To z kolei powiemy o tym wszystkim, czym żyje kraj i świat. Będą te najświeższe i najważniejsze wiadomości. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Na zegarach mamy już godzinę 20.
5: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
6: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
5: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
7: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. Bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
5: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii.

0: zagrożenie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss, nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Orkan wygrywa w niedzielę w ramach trzeciej kolejki płockiej klasy A. Do Sochaczewa przyjechał rezerwowy zespół Stoczniowca Płock. Niespodzianki nie było. Dobrze naoliwiona maszyna trenera Macieja Przybylskiego wygrała 5-0.
7: Najważniejsze 3 punkty. Mamy cel jakiś tam, żeby powalczyć o awans, więc to co najważniejsze. Fajnie, że 5 bramek się udało nam strzelić, czyste konto, więc wszystko perfekcyjnie, kibice dopisali. Chcieliśmy podziękować też zarządowi za to, co robią wokół też meczu, że zbierają tych kibiców, bo dla nas to jest najważniejsze, by kibice byli na meczach.
6: Mówi kapitan Bartłomiej Rybak. Czasu na odpoczynek jest mało, bo w najbliższą środę Orkan zagra na Stadionie Miejskim ze Spartą Mochowo w ramach Mazowieckiego Pucharu Polski.
8: Zapraszamy wszystkich kibiców w najbliższą środę o godzinie 18:00. Gramy ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski ze Spartą Mochowo. No i liczymy, że ten puchar regionalny w środę pójdzie po naszej myśli, że kolejny mecz 23 września, również w środę o 18:00. Tutaj półfinał, tam już w półfinale czeka na nas Stoczniowiec Płock. Pierwsza drużyna, która też gra w lidze okręgowej.
6: Zaprasza prezes Orkanu Sebastian Przybylski. Moc w warszawskiej klasie B pokazała Bzura Chodaków. Piłkarze Piotra Chmielaka wygrali z Orionem w Cegłowie 7-1. W sobotę 7 najlepszych par cyklu Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej stanęło do walki w wielkim finale. Ostatecznie najlepsi okazali się Marcin Sawicki i Dominik Pobralski.
9: Bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać. Ja miałem 2 lata przerwy, dlatego tym bardziej jest to dla mnie ważne, że udało mi się wrócić na takim poziomie. Wspaniała organizacja, wspaniałe miejsce. Na pewno będziemy tu wracać w przyszłym roku.
10: Też dziękuję tutaj mojemu partnerowi, że wrócił po 2 latach. No i co? No i widzimy się za rok chyba, tak?
6: Mecze rozegrano na plaży miejskiej. Organizatorem cyklu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Także w sobotę działo się w namiocie lodowiska. Tutaj królował dart. Co ciekawe, pomysł ten jest realizacją zwycięskiego projektu w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego.
11: W zasadzie to jest najprostsza gra, jaka istnieje. Po prostu się stoi w miejscu i rzuca do tarczy. Wiadomo, liczy tutaj się powtarzalność, jak i celność, ale jest to gra dla każdego. Mamy też przystosowane tarcze dla osób na wózkach, dla dzieci.
6: Tłumaczył Hubert Pęsiek, jeden z organizatorów projektu Pierwszy Rzut Odkryj Darta. Rysie wicemistrzami. Niestety 8. turniej charytatywny padł łupem drugiej drużyny Dzików Warszawa, które wygrały z sochaczewską ekipą 99-72. Wydarzenie było także formą wsparcia zbiórki Pawełka Pokropka, chorującego na dystrofię mięśniową Duszena. A już w najbliższą sobotę w Chodakowie o 19:00 rozpoczęcie rozgrywek drugiej ligi koszykówki mężczyzn.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss, nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
12: 20 już za nami, Shawn Mendes na start tej kolejnej godziny spotkania w programie Moja i Twoja Muzyka. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. No to proszę bardzo, poważny muzyczny argument, by dać głośniej. Gramy!

0: Za chwilę w Radiu Sochacze usłyszycie powtórkowo rozmowę z Przemysławem Rybickim, czyli z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Skierniewicach, a główny temat to nadchodzące tegoroczne święto kwiatów, owoców i warzyw. Ciekawi, co z tej okazji już w weekend będzie działo się u naszych sąsiadów? No to zostańcie na 94,9.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A dzisiaj naszym gościem jest pan Przemysław Rybicki, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Skierniewice. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Jak już mamy pana, panie Przemysławie, w studiu, to może oznaczać tylko jedno. Zbliża się Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. To jest impreza, która, chociaż trudno w to uwierzyć, odbywa się już blisko od pół wieku.
5: 49. edycja. Faktycznie ta liczba, jak się patrzy na różne miejskie wydarzenia, no to może zobowiązywać i może budzić pewien respekt. I faktycznie tak jest, bo mamy do czynienia z przedsięwzięciem, które przede wszystkim ma ogromną historię, bazę doświadczeń i już taką wypracowaną tożsamość. Mamy Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, które z małymi tam historycznymi wyjątkami, ale jest organizowane od blisko pół wieku. Więc no to jest coś, co z jednej strony daje nam duże pole do rozwijania tego pomysłu, inspiruje, ale też jest w pewnym sensie zobowiązaniem, bo trzeba to wydarzenie rokrocznie zmieniać, dopasowywać do zmieniającego się miasta, do zmieniającej się rzeczywistości wielkich plenerowych imprez, ale z drugiej strony takie organizować, żeby nie porzucić i nie zgubić tego charakteru Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, który no, brał się właśnie z tych kwiatów, owoców i warzyw, z tego branżowego serca Skierniewic. Więc no, to jest wyzwanie, ale takie wyzwanie, do którego rokrocznie podchodzimy z dużym optymizmem.
4: To gdzie i kiedy się spotykamy?
5: 18, 19 i 20 września. To w zasadzie trzeba zapamiętać, jeśli chodzi o daty. Trzeci weekend września. Tu też na przestrzeni historycznej różne eksperymenty z tymi weekendami wrześniowymi się działy, ale już od kilku lat obstawiamy trzeci weekend września jako ten weekend, w którym Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw się odbywa. Gdzie? No oczywiście w Skierniewicach. Tutaj trudno podać jeden adres, bo to jest tak duża impreza, to są między innymi dwie muzyczne sceny, ale także setki stoisk handlowych, kilka wystaw, kilka wydarzeń towarzyszących, że tak naprawdę, drodzy państwo, tę pinezkę w nawigacji trzeba ustawić do centrum Skierniewic i jechać w naszym kierunku, a tu na miejscu już na pewno uda się zlokalizować najważniejsze wydarzenia. Jeśli chodzi o adresy, no to ja tutaj muszę posłużyć się przede wszystkim festiwalową sceną, która mieści się już kolejny rok na Stadionie Miejskim przy ulicy Pomologicznej, ale także sceną taneczną, która mieści się z kolei przy ulicy Rejmonta, przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Także, drodzy państwo, to są te lokalizacje, w kierunku których warto podążać, a po drodze mnóstwo atrakcji dodatkowych, bo chociażby hala sportowa przy ulicy Pomologicznej, gdzie w tym roku będziemy mieli po raz kolejny przepiękną wystawę warzywno-kwiatowo-owocową, bo tak naprawdę ta trójka naszych bohaterów święta tam znajdzie swoje miejsce, ale mamy także osadę pałacową, a więc przestrzeń zagospodarowaną przez Skierniewicki Instytut Ogrodnictwa, gdzie również kolejna odsłona wystawy, ale także dużo ciekawych branżowych wydarzeń. No i te ulice, na których setki wystawców z bardzo różnorodnym asortymentem się prezentuje. My oczywiście jak najbardziej kibicujemy tym wystawcom, tym handlowcom, którzy przyjeżdżają do nas z tak zwanymi zielonymi stoiskami, a więc tymi, na których można kupić właśnie sadzonki, roślin, warzyw, kwiaty, cebulki, nasiona. To wszystko w Skierniewicach w ten weekend będzie można znaleźć.
4: To teraz skupmy się może na tych atrakcjach muzycznych. Co będzie się działo na głównej scenie? Kto przyjedzie do Skierniewic? To też wiadomo, że Święto Kwiatów to już jest wypracowana marka i jak ta impreza się odbywa, no to jest pewne, że plejada gwiazd wtedy ściąga do Skierniewic. A więc kto i kiedy i gdzie?
5: Trzeba zaznaczyć, że to jest impreza niebiletowana, o takich ambicjach festiwalowych. Tego typu wydarzeń w naszym kraju nie ma dużo. My mamy taką ogromną, można powiedzieć, siostrę imprezę w Łodzi, a więc Summer Łódź Festiwal, który bardzo konsekwentnie, z ogromnym rozmachem podąża w stronę otwartej festiwalowej sceny dla wszystkich mieszkańców, no już myślę, że centralnej, jak nie całej Polski. My ten krok postawiliśmy nieco wcześniej i oczywiście na skalę Skierniewic również staramy się organizować współczesny muzyczny festiwal, który jest ważnym filarem Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Scena festiwalowa rusza już 18 września w piątek, gdzie, no nie ma co ukrywać, adresujemy ten program do takiej nieco starszej młodzieży, stawiając na to, co jest najbardziej popularne dzisiaj, więc na rapową muzykę. Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Jan Rapowanie i Kukon. To są te nazwiska, które pojawią się w tym roku na naszej scenie, nazwiska, które potrafią wypełnić niejeden dużo większy obiekt koncertowy w kraju. Ja tylko przytoczę takie proste statystyki. Jan Rapowanie w tamtym roku dosłownie w kilkadziesiąt minut sprzedał 80 tysięcy biletów na swoją trasę koncertową. W tym roku uda się nam go gościć na naszej otwartej scenie w Skierniewicach. To jest ten piątek, bardziej hip-hopowy, bardziej współczesny, a sobota i niedziela to muzyka, która łączy pokolenia. To zawsze ten trud organizacji Skierniewickiego Święta Kwiatów, tak aby z jednej strony zaprezentować różnorodnych artystów, ale z drugiej strony nie bać się trendów. I myślę, że w tym roku udało się to pogodzić. Sobota, 19 września, festiwalowa scena. To klasycy polskiego hip-hopu, Molesta Evenement, a później Urszula, Igo i Baim. A więc przekrojowo, różnorodnie, ale ja tu gwarantuję, że każdy z tych wykonawców, tych zespołów gra na największych scenach z odpowiednim zaangażowaniem, odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem i to scenicznie wypada naprawdę bardzo świetnie. I niedziela, 20 dzień września i na naszym stadionie Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips i Lady Punk. Jest więc 12 wyjątkowych muzycznych koncertów na festiwalowej scenie przy ulicy Pomologicznej. Bardzo różnorodnych i gitarowych, i współczesnych, i hip-hopowych. Mamy świetne wokalistki, świetnych wokalistów. Myślę, że to będzie muzycznie niezapomniany czas.
4: Ale tak jak pan wspomniał kilka chwil temu, już od jakiegoś czasu podczas Święta Kwiatów rozstawiana jest druga scena, tak zwana scena taneczna. Kto na niej wystąpi?
5: Scena taneczna również cieszy się ogromną popularnością. Staramy się godzić te dwie przestrzenie na tych dwóch scenach tak czasowo, aby każdy mógł skorzystać, jeżeli ma tylko taką ochotę, z bardzo różnorodnego muzycznego przekroju. Ta druga scena taneczna mieści się przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta i funkcjonuje dwa dni, w sobotę i w niedzielę. W sobotę na tej scenie Klaudia Zielińska i zespół Milano, a w niedzielę zespół Make oraz Norbi. Tego ostatniego artysty chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tak będzie wyglądała ta druga scena, która będzie miała bardziej taki roztańczony charakter. Odległość między tymi scenami dla tych słuchaczy, którzy nie są ze Skierniewic, to ja tutaj informuję, że to jest tak naprawdę w cudzysłowie rzut kamieniem i bardzo łatwo z jednej sceny można dostać się pod drugą, więc jeżeli tylko państwo będziecie mieli czas i ochotę, można naprawdę różnorodne spektrum muzycznych gwiazd poznać w Skierniewicach w ten weekend.
4: Ale oczywiście to nie tylko muzyka, to nie tylko wystawcy, to także wasze tradycyjne popisowe danie, czyli skierlotka. Będzie konkurs, zgadza się?
5: Tak, ta skierlotka będzie na Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw pojawiała się w różnych kontekstach, bo konkurs, o którym pani redaktor wspomina, to inicjatywa Centrum Kultury i Sztuki, to jest bardziej takie degustacyjne rozwiązanie, gdzie te ciasta nie mają tak ogromnego charakteru ilościowego, ale za to przepięknie twórczy kucharze, kucharki, ci, którzy pieką, przygotowują te ciasta, oni mocno stawiają na jakość i zaskoczenie, bo to jest jakościowy konkurs skierlotki, ale i też taki, który rozwija ten pomysł. Ja może przypomnę, że skierniewicka skierlotka to jest taki nasz lokalny pomysł na szarlotkę, a więc ciasto z naszego symbolu, z jabłka. Różni się ono pewnymi niuansami od klasycznej szarlotki i myślę, że jeżeli ktoś nie zna smaku skierlotki, to w ten weekend powinien go poznać w Skierniewicach. I tu dodam, że skierlotka pojawi się jeszcze podczas otwartych degustacji na płycie stadionu w sobotę o godzinie 13. Taka ogromna, wielka skierlotka z setkami porcji dla naszych mieszkańców. To jest ten taki nasz akcent smakowy, którym rozpoczynamy święto i myślę, że warto przyjść i skosztować właśnie tej propozycji. A tych smaków kulinarnych będzie jeszcze więcej, bo nie ma co ukrywać, że owoce, warzywa i poniekąd kwiaty to są świetne produkty do organizowania poczęstunku, więc nasi zaprzyjaźnieni kucharze ugotują chociażby kremowe gnioki ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, specjalną jesienną zupę pomidorową, czy leśny gulasz z kilkoma rodzajami grzybów. Więc będzie naprawdę działo się smacznie i tu muszę jeszcze jeden akcent postawić, bo catering w pół drogi z kucharzem Zbyszkiem Korzeniowskim w tym roku zaproponował nam taką świetną inicjatywę, a więc próbę nieoficjalnego bicia rekordu Polski w gotowaniu zupy jesienno-kwiatowej. Ja nie będę zdradzał szczegółów, ale myślę, że to już samo brzmi dość intrygująco, więc również, drodzy państwo, w okolicach godziny 13 będzie można spróbować tego rekordowego, miejmy nadzieję, tworu na płycie stadionu, więc smacznie będzie na pewno w ten weekend w Skierniewicach.
4: Już teraz zrobiło nam się bardzo smacznie, miło posłuchać o takich pysznościach, a na pewno jeszcze lepiej ich skosztować. Jeżeli święto kwiatów, to także uczta taka innego rodzaju, fiesta balonowa, to już jest też taka tradycyjna, po raz ósmy się odbywająca część święta kwiatów.
5: Tak, fiesta nam towarzyszy. To też jest taka okazja do tego, żeby z jednej strony mogły do nas przyjechać ekipy balonowe, które oczywiście w ramach swoich inicjatyw konkurują o Puchar Prezydenta Miasta, bo nie ma co zapominać, że to jest też przedsięwzięcie w pewnym sensie sportowe, ale z drugiej strony mają piękne audytorium gości Skierniewickiego Święta na ziemi, którzy mogą podziwiać te latające balony, więc fiesta będzie w te trzy dni nam towarzyszyła. Oczywiście też pokazy stacjonarne. No i tu stawiam gwiazdkę, bo zazwyczaj ta rzeczywistość zależna jest od warunków pogodowych, bezpieczeństwo w powietrzu przede wszystkim, więc no, musimy, drodzy państwo, uzbroić się w cierpliwość, trzymać kciuki za pogodę i patrzeć w niebo. Miejmy nadzieję, że tych statków powietrznych będzie kolorowych bardzo dużo.
4: I na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej wyjątkowej imprezie.
5: Zachęcam serdecznie, bo Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to jest taki obraz, który składa się z wielu bardzo charakterystycznych, kolorowych detali. Powiedzieliśmy sobie już w tej rozmowie o wielu z nich. Ja jeszcze na zakończenie dodam tylko, że Instytut Ogrodnictwa w tym roku jeszcze mocniej włącza się w to przedsięwzięcie od strony branżowej. Ma swoje wystawy na terenie zabytkowej osady pałacowej, ma swój kiermasz, taki bardzo sprecyzowany, ogrodniczy, roślinny. Myślę, że każdy miłośnik własnego ogródka znajdzie tam swoje miejsce, ale także rusza z taką poradą strefy ekspertów. Drodzy państwo, jakby tutaj ten naukowy charakter Skierniewic pozwala nam zaproponować naszym gościom porady od prawdziwych specjalistów, którzy znają się na rzeczy, więc na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej we dwa dni, w trakcie dwóch dni będą i pewne prelekcje, których będzie można w międzyczasie posłuchać, ale i porozmawiać ze specjalistami, na przykład spytać o różne problemy związane ze swoimi roślinami, z ich uprawą, dbaniem o nich, o nie. To jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Tak jest właśnie na święcie kwiatów, owoców i warzyw, że jedni przyjeżdżają po to, by na przykład skorzystać z festiwalowej sceny, a inni po to, by zrobić ogrodnicze zakupy i porozmawiać z naukowcami z Instytutu Ogrodnictwa. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego myślę, że warto nastawić się na to, że ten 18, 19 i 20 września spędzamy w Skierniewicach i to tyczy się do mieszkańców bardzo szeroko rozumianego obszaru centralnej Polski, więc naprawdę gorąco zapraszamy.
4: Myślę, że każdy poczuł się już zachęcony. Musimy już kończyć, dlatego bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Przemysław Rybicki, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Skierniewice.
5: Dziękuję za rozmowę.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: Imagine Dragons i ich Sharks. Wcześniej jedna z nowości, którą dla Was zagraliśmy na 94.9, czyli Take That i Michael Patrick Kelly i ich Feel My Love. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, to możemy Wam obiecać. Kwiat jabłoni to za moment warto być blisko.
1: Moja i Twoja muzyka. Muzyka. Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.

0: Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Takie nietypowe święto znajdziemy właśnie dziś, w poniedziałek 14 września w kalendarzu. Ale dobra, nie gadajmy o robocie po robocie. Zostawmy sobie jednak przyjemności. Na przykład jeszcze więcej muzyki, która zagra wam wieczorową porą. I z nią was już zostawiam. Piona.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Fin de Paris, oui, c'est ça.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.